0: Jest 13. Referendum w Przowie nie jest ważne. Mamy komentarze burmistrza oraz komitetu referendalnego. W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach uroczyście otwarto oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który oszukał seniorkę, zamontował czujkę czadu i zapłacił sobie o wiele za dużo.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Referendum w Przowie jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. We wczorajszym głosowaniu wzięło udział jedynie 1276 osób. Większość z nich opowiedziała się za skróceniem kadencji burmistrza i Rady Miasta. Jednak, aby wynik był wiążący, w referendum musiałoby wziąć udział przynajmniej 2750 osób, czyli 3/5 liczby głosujących w ostatnich wyborach samorządowych. Zdaniem burmistrza Przowa Piotra Kowola mieszkańcy nie dali wiary kłamstwom i oszczerstwom, które nasiliły się w ostatnim czasie.
2: Jednak mieszkańcy naszego miasta potrafią racjonalnie i tak naprawdę z wyczuciem patrzeć na te wszystkie rewelacje. I to jest ten pozytyw i taki impuls dla mnie, aby tą moją pracę wykonywać w sposób najlepszy, jak potrafię i angażować się, tak się angażowałem do tej pory.
0: Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Komitet Referendalny oświadczył, że akceptuje porażkę. Dyskusja o przyszłości i rozwoju naszego miasta została otwarta i nie pozwolimy jej zamknąć, mówi pełnomocnik Komitetu Referendalnego Grzegorz Fryc.
3: Ten wynik nie idzie jednak na marne, bo pokazuje, że nie wszystkim żyje się dobrze w naszym mieście i nie wszyscy są zadowoleni z kierunku, w którym zmierza nasze miasto. Myślę, że ten głos sprzeciwu został usłyszany.
0: Protokoły z wczorajszego głosowania zostały już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Przowa. Oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej został otwarty w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. To nowoczesna placówka, w której pacjenci będą leczeni z wykorzystaniem najnowszych technologii dostępnych w radioterapii. Dyrektor szpitala profesor Sławomir Blamek mówi, że całość działalności została dokładnie zaplanowana.
4: Będziemy oferować pacjentom przede wszystkim leczenie za pomocą radioizotopów, ale również diagnostykę radioizotopową, czyli scyntygrafię oraz badania PET. Warto wspomnieć również o bardzo nowoczesnej, myślę, że ośrodek należy do najnowocześniejszych w Europie w tym zakresie instalacji, która zapobiega przedostawaniu się do środowiska radioizotopów, które tutaj będziemy stosowali u pacjentów.
0: Oddział powstał dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Koszt jego powstania i wyposażenia to około 110 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który oszukał seniorkę. 29-latek zamontował w jej mieszkaniu czujniki gazu i tlenku węgla. Zażyczył sobie zapłatę przelewem. 84-latka nie wiedziała, jak tego dokonać, dlatego poprosiła go o pomoc. Mężczyzna przelał sobie znacznie większą kwotę niż ustalono, mówi Paulina Gnietko z policji w Bytomiu.
5: Zamiast ustalonych 150 zł mężczyzna przelał na swoje konto 1500 zł. Jak się okazało, mężczyzna miał o wiele więcej na sumieniu. Był także osobą poszukiwaną i posiadał przy sobie narkotyki.
0: Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gmina Starcza w powiecie częstochowskim pozyskała dofinansowanie dla gminnej placówki wsparcia dziennego. Dzięki temu realizowany będzie projekt pod hasłem Czas wolny inaczej. W jego ramach dzieci i młodzież będą brały udział w zajęciach między innymi socjoterapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych. Wsparcie w wysokości blisko 40 tysięcy złotych pochodzi z budżetu województwa śląskiego. 27 stopni. Zachmurzenie zmienne, od dużego po małe. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu i punktowe burze. Jakość powietrza jest aktualnie dobra.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Mamy 3 zdarzenia drogowe w tej chwili. W Zabrzu na Alei Szczęście Ludwika, tutaj zdarzenie 2 samochodów osobowych. W Radlinie na ulicy Rymera podobna sytuacja. I w Pszczynie na ulicy Bielskiej na skrzyżowaniu z ulicą Sznelowiec. Także zdarzenie 2 samochodów osobowych, więc dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W regionie ruch w tej chwili umiarkowany. Są jednak miejsca, gdzie poruszamy się zdecydowanie wolniej. Tak jest między innymi w Katowicach na Kościuszki na wysokości Famuru, gdzie sznur samochodów stoi na lewym pasie przed rondem, kierując się w stronę Piotrowic czy Podlesia. Ciasno też na Armii Krajowej w Piotrowicach. Przed dojazdem do Kościuszki spowolnienia do 20 kilku kilometrów, także między Piotrowicami a Ochojcem na Zygmunta Waltera Jankiego. Podobna sytuacja w Ligocie na Ligockiej. Bliżej centrum wolne jazdy ulicami Damrota, Graniczną i Warszawską. W Chorzowie zwalniamy na Hajduckiej 3 maja, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Bytomiu na Zabrzańskiej, Moniuszki i Katowicach. w Piekarach Śląskich, natomiast wolna jazda ulicą Bytomską i Prymasa Wyszyńskiego.
7: A czym dla ciebie, Wojtku, pachnie i smakuje lato?
8: Koszoną trawą.
7: Smakuje.
8: Nie, pachnie. Smakuje, to okay, może jeszcze nie ten smakuje? Etap. A czym smakuje? Truskawkami.
7: Pysznie, dobrze.
8: Czereśniami, truskawkami. One szybko znikają, pojawiają się i znikają. To nie jest tak jak jabłka na przykład, że rosną i można je przetrzymywać przez całą zimę.
7: Dlatego takie pożądane.
8: I dlatego tak smakują.
7: Właśnie,
8: i
7: właśnie.
8: Dlatego tak smakują.
7: A jak smaczna będzie dziś pogoda letnia?
8: Aha, no właśnie.
7: Rozmarzyłem się.
8: Zacznę może od prognozy długoterminowej, bo ją sprawdzałem specjalnie dla państwa jeszcze kilka minut temu i wynika z niej, że jak lato nas pociągnie tak mocno za krótkie spodenki, to potrzyma jeszcze przez długi czas. No bo w czwartek słońce 30 stopni, piątek słońce 31, sobota 30, niedziela 33 stopnie. Oczywiście będą pojawiać się jakieś chmury, ale tak punktowo raczej. Nie będą to, nie ma przynajmniej takich zapowiedzi, że zbliżają się do nas jakieś ulewne deszcze i potężne chmury. Nie, to zjawiska punktowe, zwłaszcza myślę tutaj o burzach, prawda? I ich nieprzewidywalności, nie wiemy gdzie i kiedy, więc trzeba się na to przygotować, bo taki to czas. Proszę państwa, dziś temperatura w tej chwili 24-25 stopni, ciśnienie 1023 hektopaskale. Zachmurzenie mamy zmienne od miejscami całkowitego po małe. Lokalnie właśnie te burze mogą się zdarzyć. Jakiś przelotny deszczyk. Natomiast w nocy 16 stopni, też ciepło. Bardzo przyjemnie, ciepło. Mhm. Pogodna ta nocka będzie z zachmurzeniem najwyżej małym, ciśnienie 1022 hektopaskali. Wtorek, proszę państwa, 27 na termometrach. Od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie przeważnie do umiarkowanego, a więc nie będzie padać. Środa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu do 28 stopni, więc gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie około 1020 hektopaskali, czyli możemy przyjąć, że ona ma wartość taką stabilną. No i te kolejne dni, no to już z taką wysoką rzeczywiście temperaturą, o czym już mówiłem. Tak to wygląda na dziś.
7: Czyli nawadniamy się i pamiętamy o filtrach.
8: Tak jest. Okulary przeciwsłoneczne koniecznie, nakrycie głowy koniecznie, żeby ten świat obserwować tak w sposób bezpieczny. Co jeszcze? No, przewiewne stroje, prawda? Bo to jest ważne, żeby nie ubierać zbyt ciepło, tylko żeby tak przewiewnie, może coś z lnu na przykład.
7: A jeśli eksponujemy się na słońce, nakrycie głowy koniecznie. A to już mówiłeś. Ładnie.
8: Mówiłem o kapeluszu, ale może być też coś innego, prawda? Może być jakaś czapeczka, może być berecik.
7: Zgadza się.
8: Z lnu.
7: Wojciech Skowroński, to była najświeższa prognoza pogody, a kolejna po godzinie 14.
8: Tak
7: dziękujemy
8: jest.
7: Ci bardzo.
8: Kłaniam się, do usłyszenia.
9: Minęła godzina 13, słuchają państwo Trójki. Za chwilę powrócimy do muzycznej poczty UKF, bo czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
10: Była propozycja spotkania i wspólnej konferencji. Wołodymyr Zełenski próbował załagodzić spór z Karolem Nawrockim. 16 milionów złotych w tle ruszył proces Dariusza Mateckiego i jego współpracowników. Strażacy dogaszają pożar chemikaliów we Włocławku. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Prezydent Ukrainy przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie, że jego przedstawiciele próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Oprócz spotkania Zełenski miał proponować polskiemu prezydentowi wspólną konferencję. To wszystko nie wpłynęło, jak mówi, na stanowisko Karola Nawrockiego. Decyzję krytykują Koalicja Obywatelska i Lewica. Mariusz Witczak z KO uważa, że Karol Nawrocki powinien był odpowiedzieć na drodze dyplomacji.
11: Dyplomację, którą uprawia Karol Nawrocki, to jest dyplomacja poziomu małego Karolka. Nikt nie ma wątpliwości w wymiarze historycznym i cała klasa polityczna jest zjednoczona w bezwzględnej krytyce tego, co zrobiła strona ukraińska. Natomiast kompletnie innym wymiarem jest wymiar dyplomatyczny, polegający na tym, że my osiągamy swoje cele, a nie realizujemy politykę pustych gestów.
10: Decyzji Karola Nawrockiego bronią politycy opozycji. Zdaniem Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, Wołodymyr Zełenski rozpoczął grę, której celem jest wyeliminowanie Polski z procesu odbudowy Ukrainy.
12: Sam fakt, że Wołodymyr Zełenski w takim momencie postanowił wykonać taki obraźliwy dla nas Polski i Polaków gest, jest pewnie elementem większej gry, ponieważ teraz mamy dyskutować o odbudowie Ukrainy i w sposób naturalny i oczywisty Polska powinna być tym krajem, który w tej sprawie wiodący, ponieważ najwięcej pomocy udzieliliśmy Ukrainie i Ukraińcom. I w tym momencie po prostu jest to próba wyeliminowania nas albo zminimalizowania naszego znaczenia.
10: Dziś prezydent Zełenski ma podjąć decyzję, czy weźmie udział w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która zaczyna się w czwartek w Gdańsku. Keir Starmer zrezygnował, ale nie oznacza to natychmiastowej zmiany brytyjskiego premiera ani automatycznych wyborów. Na razie zostaje na Downing Street i będzie kierował rządem do czasu, aż Partia Pracy wybierze nowego lidera.
13: Teraz najważniejsze decyzje zapadną wewnątrz Partii Pracy. Władze ugrupowania muszą ustalić dokładny kalendarz wyboru nowego przywódcy, a kandydaci zaczną liczyć poparcie wśród posłów. Ten, kto wygra, może zostać kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, bo Partia Pracy nadal ma większość w Izbie Gmin. W brytyjskim systemie zmiana premiera nie oznacza automatycznie głosowania w całym kraju. Jeśli partia rządząca zachowuje większość w parlamencie, może wybrać nowego lidera, który przejmuje stanowisko szefa rządu. Najwięcej uwagi przyciąga dziś Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru będzie zaprzysiężony w parlamencie jako poseł z okręgu Makerfield. Wygrał tam wybory uzupełniające i natychmiast znalazł się w centrum rozmów o sukcesji po Starmerze. Jeżeli jednak kandydatów będzie więcej, partię rządzącą czeka letnia kampania wewnętrzna i kilka tygodni politycznej niepewności. Partia będzie musiała wybrać też kierunek po krótkich i burzliwych rządach Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
10: Przywłaszczenie co najmniej 16 milionów złotych zarzuca prokurator posłowi Dariuszowi Mateckiemu i 7 osobom związanym z politykiem PiS-u. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.
14: Według prokuratury doszło do ustawienia 3 konkursów na przyznanie wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Projekty konkursowych ofert stowarzyszeń Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia trafiały najpierw do urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości do poprawki, a potem w dopracowanej wersji wygrywały dotacje. Pośrednikiem był Matecki. Co więcej, przyznane z Rządowego Funduszu środki były przywłaszczane. Według prokuratury oba stowarzyszenia wypłacały pensje za fikcyjną pracę, wystawiały też zawyżone faktury zaprzyjaźnionym firmom, które pieniądze potem zwracały. Ponad 450 tysięcy złotych w gotówce miał w ten sposób dostać poseł Matecki. Ten nie przyznaje się do winy, składa właśnie wyjaśnienia, tłumaczy się z jednego z zarzutów dotyczących fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
10: Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ogień pojawił się przed 8 rano w zakładzie Chemikor. Ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala.
15: Jesteśmy pracownikami tej firmy. Usłyszałam jakiś wybuch, wyszłam na podwórko, zobaczyłam, że się dymi, krzyknęłam, że coś się pali i zadzwoniliśmy po straż pożarną i wyszliśmy z biura. 4 osoby były tylko w biurze, nikomu się nic nie stało. W magazynie nikogo nie było.
16: Ja dopiero przyjechałam, bo mam tutaj zabiegi, ostatni dzisiaj zabieg. Sądzę, że tam chyba ewakuacja to wyszło.
17: Z tej straży się najechało i z powiatu i wszystko.
18: W środku zmagazynowane były żywice i rozpuszczalniki. Pożar bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Ewakuowaliśmy też zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpital niepubliczny. Tam zostały ewakuowane 32 osoby personelu, 30 pacjentów.
10: Mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości otrzymali także alerty RCB z prośbą o zamknięcie okien i drzwi. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Padać może także w centrum i na wschodzie. Lokalnie burzom towarzyszy grad i porywisty wiatr. W Ustce 18 stopni, w Gorzowie i Suwałkach 24, w Płocku 29. Najcieplej w Krośnie 31.
19: Trójka.

noticed something in your

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pyta w

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio.
2: Jesteś pytawczy.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jestem.

0: Jest 14. Sprawca brutalnego ataku zatrzymany przez zabrzańskich policjantów. 20-latek pobił swoją ofiarę i strzelał do niej z broni pneumatycznej. Posłowie PiS-u zarzucają korupcję parlamentarzystom i samorządowcom Koalicji Obywatelskiej. Do sprawy odnieśli się posłowie KO. W Tychach trwa nabór chętnych do skorzystania z programu Mieszkanie za remont.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Miadrowski, zapraszam. Zabrzańscy policjanci zatrzymali sprawcę brutalnego ataku. 20-latek pobił o rok starszego mężczyznę i strzelał do niego z broni pneumatycznej. Ofiara doznała obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od gałki ocznej. Napastnik był już wcześniej notowany za udział w bójce, mówi Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
2: Do tego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w dzielnicy Mikulczyca. Sprawca zaatakował 21-latka, zadając mu ciosy oraz oddając strzały z pistoletu pneumatycznego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd rejonowy w Zabrzu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Zajście zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie zostało opublikowane przez policję. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają korupcję parlamentarzystom i samorządowcom Koalicji Obywatelskiej. Działacze PiS-u twierdzą, że posiadają materiały obciążające ważnych polityków koalicji, w tym posła Wojciecha Króla, o którego pozbawienie immunitetu wnioskowała Prokuratura Europejska. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, nie poddając wniosku pod głosowanie od 7 tygodni, chroni swoich koalicjantów, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
3: Mamy do czynienia z ośmiornicą śląską, całym układem powiązań personalnych, biznesowych i politycznych. Mamy wniosek prokurator europejskiej o zdjęcie immunitetu panu posłowi Wojciechowi Królowi. W tym materiale jest opisany układ złodziejski. W tym materiale znajduje się informacja dotycząca samorządowców Koalicji Obywatelskiej o Urzędzie Marszałkowskim, o najważniejszych instytucjach województwa śląskiego.
0: Politycy PiS-u mówili też o nieprawidłowościach w rozdysponowaniu dofinansowań unijnych na terenie województwa śląskiego i czerpaniu korzyści majątkowych przez jednego z polityków KO. Na zarzuty odpowiedzieli działacze Koalicji Obywatelskiej, posądzając posłów PiS-u o hipokryzję. Gdyby nie koalicja 15 października, postanowienia Prokuratury Europejskiej nie byłyby w Polsce respektowane, mówi poseł KO Maciej Tomczykiewicz.
4: To był nasz postulat, żeby Prokuratura Europejska w końcu w Polsce zaczęła działać. To Prawo i Sprawiedliwość próbowało zohydzić koncepcję Prokuratury Europejskiej, bo wiedziało, że jeżeli ona zaistnieje, to nie będą mogli już skręcać spraw w Ministerstwie Sprawiedliwości i zamiatać ich pod dywan. To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy jako koalicja 15 października. Przystąpiliśmy do Prokuratury Europejskiej.
0: Zdaniem parlamentarzystów PiS-u większość posiadanych przez nich materiałów jest tajna. Zaapelowali też do marszałka Sejmu o jak najszybsze poddanie pod głosowanie wniosku o uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi. W gminie Miękinia na Dolnym Śląsku powstanie park technologiczny tajwańskich firm należących do organizacji TEMA. Decyzja została ogłoszona podczas Taiwan Expo w Warszawie. Na terenie inwestycyjnym o powierzchni 150 hektarów mają być produkowane półprzewodniki do samochodów elektrycznych oraz serwerów AI. Początkowo działkę przygotowywano pod budowę fabryki Intela, który wycofał się z inwestycji pod Wrocławiem. Tajwański koncern Foxconn, który ma zbudować fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku, jest też strategicznym partnerem dla spółki Electromobility Poland przy produkcji samochodów elektrycznych w Jaworznie. Pierwszy samochód ma zjechać z linii montażowej w 2029 roku, a polska fabryka ma produkować 400 tysięcy samochodów rocznie. W Tychach trwa nabór chętnych do skorzystania z programu Mieszkanie za remont. To kolejna edycja przedsięwzięcia, z którego mogą skorzystać mieszkańcy mający złożony już wniosek o lokal komunalny, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Wawak.
5: Na liście znalazły się lokale z zasobu miasta, które wymagają remontu. Osoby zakwalifikowane mogą wyremontować mieszkanie we własnym zakresie i na własny koszt, a po zakończeniu prac oraz odbiorze technicznym będzie podpisywana umowa najmu na czas nieoznaczony.
0: Nabór potrwa do końca czerwca. Do końca dnia zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, a do tego punktowo może pojawić się deszcz i burze. Temperatura do 27 stopni.
6: Radiu Katowice zaglądamy na drogi regionu. W studiu z aktualnym raportem jest Anna Juszkiewicz.
7: Witam. Nadal występują utrudnienia w ruchu na krajowej drodze 78 w Zawierciu, gdzie trwa przeładunek z samochodu ciężarowego, który uległ awarii. Ostrzegamy Państwa. Nadal też występują utrudnienia w miejscu kolizji dwóch pojazdów na zjeździe z autostrady A1 na drogę krajową 44 w Gliwicach. Korek utworzył się też na Pszczyńskiej, czyli na drodze 44 do skrzyżowania z drogą zjazdową. Podobna sytuacja w Bytomiu na ulicy Krańcowej, więc zachowajmy ostrożność. Do jutra do 18 prowadzone będą roboty drogowe na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pryżowice. Utrudnienia występują na jezdni w kierunku Łodzi na blisko 6-kilometrowym odcinku. Podobne prace prowadzone są na tej samej autostradzie także pomiędzy węzłem Świerklany a węzłem Mszana. Na jezdni w kierunku Ostrawy tutaj na ponad 5-kilometrowym odcinku jest zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 80 km/h. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice w każdej drogowej sprawie.
6: Jest 14.30.
8: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 czerwca. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Finał obławy w Świętokrzyskiem. Policja zatrzymała byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia. Gdańsk gotowy na konferencję o odbudowie Ukrainy. Kijów wciąż nie potwierdził udziału Wołodymyra Załęskiego. Zmarł Alan Greenspan, były szef amerykańskiej rezerwy federalnej. Miał 100 lat. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zbrodnię w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zabić swojego teścia i usiłować zabójstwo teściowej. Został odnaleziony niedaleko miejsca zamieszkania, mówił w TVP Info rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
10: Mężczyzna został odnaleziony niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają z nim czynności. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Nasze działania skupiały się głównie w gminie Wodzisław. Mieliśmy podejrzenia, że właśnie mężczyzna ukrywa się gdzieś w okolicy. Mieszkańcy byli bardzo czujni, stosowali się do naszych zaleceń i apelów i również przekazywali nam różne informacje.
9: Do tragedii doszło w piątek. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Podejrzewany jest byłym policjantem, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej oraz kanclerz Niemiec. Pod znakiem zapytania stoi jednak udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja w tej sprawie ma zapaść dziś.
11: Jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji, po drugie, że jest ona w interesie i Warszawy, i Kijowa, po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego plany te jednak zweryfikowała. I dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła.
12: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
11: Wiceminister dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji. Niewykluczone, że te informacje też znajdą się w raporcie, który trafi na biurko prezydenta Załańskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Ponad 300 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.
13: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
9: Powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw południowej, centralnej i wschodniej Polski. Izrael znalazł się pod presją Stanów Zjednoczonych w sprawie rozejmu z Hezbollahem w Libanie. Walki zagrażają amerykańsko-irańskim rozmowom pokojowym. Pierwsza runda negocjacji zakończyła się właśnie w Szwajcarii. O szczegółach Wojciech Cegielski.
14: Rozmowy USA z Iranem dotyczą irańskiego programu nuklearnego, sankcji, cieśniny Ormus i walk w Libanie. Waszyngton i Teheran uzgodniły mechanizm wygaszania starć oraz linii komunikacji dla żeglugi. Największym problemem pozostaje rozejm Izraela z Hezbollahem. Izrael nie jest stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Zapowiada, że nadal będzie odpowiadał na zagrożenia i utrzyma wojska w południowym Libanie. Izrael obawia się, że rozejm pozwoli Hezbollahowi zachować drony, rakiety i podziemną infrastrukturę. Hezbollah także oskarża przeciwnika o łamanie zawieszenia broni. Eksperci twierdzą, że premier Benjamin Netanyahu stoi przed strategicznym wyborem. Dalsze uderzenia mogą chronić izraelską granicę i zwiększyć poparcie, jakiego premier potrzebuje teraz przed jesiennymi wyborami. Równocześnie jednak może to zwiększyć ogromne już teraz napięcie między Izraelem a USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
9: W wieku 100 lat zmarł Alan Greenspan, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich ekonomistów. Przez 5 kadencji, prawie 20 lat, kierował amerykańskim bankiem centralnym, współpracując z 4 prezydentami USA. Za jego rządów Fed nadzorował jeden z najdłuższych okresów wzrostu gospodarczego w historii Stanów Zjednoczonych, trwający od początku lat 90. do 2001 roku. Kończy się rok szkolny, oceny są już dawno wystawione, a lekcje wyglądają inaczej. I to nie do końca podoba się uczniom i rodzicom.
15: Mamy teraz takie w sumie luźne lekcje. Siedzimy, nie wiem, rozmawiamy, gramy jakieś planszówki.
16: No po prostu gramy w piłkę czy gadamy. Na niektórych lekcjach wychodzimy do sklepów. No i to w sumie tyle.
17: Dzieciaki już od jakiegoś czasu marudzą, że nie chcą chodzić do szkoły. Oceny wystawiane są na początku czerwca i tracą motywację, a nauczyciele niestety nie robią z nimi nic konkretnego.
9: Robimy to, do czego zobowiązuje nas prawo, odpowiadają nauczyciele i dodają, że oceny końcowe muszą zostać wystawione z początkiem czerwca, tak by był ewentualny czas na odwołanie. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Do końca dnia pogodnie na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 18 stopni na bałtyckich plażach do 29 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
18: Trójka.
6: Aktualna prognoza pogody i Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Sprawdzałem przed momentem prognozy długoterminowe, a z nich wynika, że w ciągu najbliższych dni będzie nam towarzyszył upał. Na termometrach zobaczymy od 30 do 33 stopni. Najcieplej będzie w niedzielę, właśnie na termometrach 33 stopnie, w sobotę 30, w piątek 30. Dużo słońca, będą pojawiać się jakieś chmury, które na chwilę to słońce będą nam przesłaniać, ale generalnie bez deszczu. Po kolei. Dziś mamy poniedziałek, zachmurzenie zmienne od miejscami całkowitego po małe. Lokalnie możliwe będą przelotne opady i punktowe burze. Oczywiście nie wiemy gdzie, ale na takowe trzeba się przygotować. Temperatura maksymalna do 27 stopni. Jak spojrzymy teraz na termometr, to właśnie tyle zobaczymy. Wiatr słaby z północy, ciśnienie w miarę stabilne, około 1023 hektopaskali. Noc z poniedziałku na wtorek pogodna z zachmurzeniem najwyżej małym, też bez deszczu, od 13 do 16 stopni. Wtorek od rana słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie przeważnie do umiarkowanego, czyli bez deszczu, bez burz. No tutaj postawiłbym jednak znak zapytania. Nie wiadomo. Temperatura maksymalna do 27. Środa od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu. Temperatura od 26 do 28 stopni, a więc gorąco, ale nie upalnie. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. Ja podkreślam, że generalnie bez opadów, ale tak jak mówiłem na początku, burze mogą się zdarzyć. One naprawdę nie wiemy, gdzie wystąpią, ale trzeba być na to przygotowanym. Generalnie bez deszczu, ale burza może się zdarzyć. Miłego, spokojnego popołudnia Państwu życzę i wieczoru. Kłaniam się do usłyszenia.
6: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy za te informacje i zbroimy się w kremy z filtrem, czapki i kapelusze. No, chcieliśmy lata, to mamy lato.

duhasmesh. Du hast mich.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. She's been 20 years.

0: I czas na najświeższe informacje Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: 12-latek został poszkodowany w wypadku na Skolnitym w Wiśle. Służby informują, że dziecko uderzyło w drzewo. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Teren zabezpieczali ratownicy z grupy beskidzkiej GOPR. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Zarząd województwa śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. Decyzję radni sejmiku województwa podjęli podczas dzisiejszej sesji. 25 głosów było za, a 18 przeciw. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska alarmuje, że w Czeladzi, gminie Zbrosławice, zniszczono łącznie kilkadziesiąt gniazd jaskółek. Dyrekcja przypomina, że ptaki te podlegają ochronie. Na usuwanie gniazd trzeba mieć zezwolenie. W Tychach trwa nabór do skorzystania z programu Mieszkanie za remont. To jego kolejna edycja. Z programu mogą skorzystać osoby, które złożyły już wniosek o mieszkanie komunalne. Nabór potrwa do końca czerwca.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zdarzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. 4 osoby trafiły do szpitala. W serwisie sprawdzimy, czy polska gospodarka straci przez napięcie Warszawa-Kijów.
3: Wbrew różnym deklaracjom po jednej czy drugiej stronie, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, polski przedsiębiorca będzie oceniał realne możliwości realizacji kontraktów.
2: Burze z silnym deszczem dały się we znaki w Krakowie.
4: Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody.
2: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju z autokarem na północy Poznania. Ruch tramwajowy na ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Kłopoty z przejazdem przy skrzyżowaniu z ulicą Serbską mogą mieć kierowcy.
5: Poszkodowane zostały 2 osoby jadące tramwajem, a także motorniczy i kierowca autobusu, którym nie jechali żadni pasażerowie. Ranni trafili do szpitala. Ruch tramwajowy i samochodowy na fragmencie ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Siła uderzenia była tak duża, że tramwaj uczestniczący w wypadku wypadł z szyn. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca tego pojazdu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Na miejscu pracują służby. Zabezpieczane są nagrania z kamer. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Nie polityka, a otoczenie gospodarcze może sprawić, że polskie firmy stracą zainteresowanie udziałem w odbudowie Ukrainy. Tak Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha komentuje napięcie na linii Warszawa-Kijów. Jego zdaniem wpływu nie będzie miało zamieszanie związane z odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak podkreśla, dla polskich firm bardziej zniechęcające mogą być warunki prowadzenia interesów w Ukrainie.
3: Nawet kontrakty, które będą z gwarancjami rządowymi i będą odpowiednio ubezpieczone, przy tych ryzykach, które już zostały ujawnione przy realizacji inwestycji przez polską firmę w Lwowie, kiedy nawet wygrane międzynarodowe arbitraże nie pozwalają uzyskać należnych pieniędzy i sprzętu, no są moim zdaniem czymś znacznie większym niż deklaracje, gdzie poświęcono tego państwa.
2: Pod znakiem zapytania stoi udział prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej i kanclerz Niemiec. Burze z ulewnym deszczem w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, części śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
6: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie na południowym wschodzie do 50 mm deszczu. Burzom tym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. W Małopolsce Straż Pożarna w związku z groźnymi zjawiskami pogodowymi interweniowała ponad 230 razy.
4: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Miejscami doszło również do zalania torowisk, co spowodowało utrudnienia w ruchu tramwajowym.
2: Mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły. Jak dodaje, strażacy pozostają cały czas w gotowości. Po wypadku pociągów pod Bedford w Wielkiej Brytanii pasażerów czeka ponad tydzień poważnych utrudnień. Brytyjscy przewoźnicy zapowiadają, że problemy mogą być co najmniej do końca miesiąca. Na miejscu trwa skomplikowana operacja usuwania z torów uszkodzonych pociągów. Opóźnienia i odwołania połączeń odczują też turyści korzystający z lotniska w Luton.
7: Największe problemy mają teraz i będą mieć w najbliższych dniach pasażerowie podróżujący między Londynem, Luton i Bedford. To ważna trasa także dla wielu Polaków, bo właśnie przy stacji Luton Airport Parkway dojeżdża się pociągiem na lotnisko w Luton albo wraca z niego do centrum Londynu. Przewoźnicy ostrzegają, że część pociągów nie kursuje, część jeździ zmienionymi trasami, a na niektórych odcinkach pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. W praktyce oznacza to dłuższą i bardziej stresującą podróż. Utrudnienia są skutkiem tragicznego wypadku pod Bedford. W zderzeniu dwóch pociągów zginął maszynista, a prawie 100 osób zostało rannych. Śledczy ustalają, dlaczego doszło do zderzenia, a ekipy kolejowe wciąż pracują na miejscu wypadku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, jedynie w Jaśle i Szarowie koło Krakowa umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w Wielkopolsce, a także w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A burze i silny deszcz możliwe dla w południowo-wschodniej i centralnej Polsce. Poza tym przeważnie pogodnie, tylko 18 stopni nad morzem, 27 na Dolnym Śląsku, 29 w centrum, do 31 na Rzeszowszczyźnie.
9: Zapraszamy do
0: Za minutę będzie w 3:30. W Radiu Katowice zaglądamy na drogi regionu. Aktualny raport przygotowała i przedstawi Anna Juśkiewicz.
10: Witam. Coraz większy ruch i coraz więcej problemów na drogach naszego regionu. Na autostradzie A4 spowolnienie od Katowic Zamysłowic w kierunku Krakowa. W Katowicach zwalniamy nadal na Kościuszki na wysokości Armii Krajowej w Piotrowicach, to w stronę centrum. W przeciwnym kierunku także zator w stronę Piotrowic. Tłoczno też na Armii Krajowej na Zygmunta Waltera Jankiego. Podobna sytuacja w Ligocie na Ligockiej. Zwalniamy też na 73. Pułku Piechoty między Giszowcem a Ochojcem, jak również na Kolejowej. Jej przedłużeniu do ulicy Kościuszki. W centrum wolna jazda ulicami Warszawską, Graniczną i Damrota. W Chorzowie zwalniamy na 3 Maja i Hajduckiej. W Świętochłowicach na Bytomskiej, w Bytomiu na Moniuszki Zabrzeńskiej, Strzelców Bytomskich, Łagiewnickiej i Katowickiej. W Piekarach Śląskich analogiczna sytuacja na Bytomskiej i Prymasa Wyszyńskiego. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Karola Goduli, na Piotra Niedurnego, na Zygmunta Krasińskiego czy Edmunda Kokota. W Zabrzu duży korek na 3 Maja na De Gola, na A1 w kierunku drogi krajowej 78, na której także jest obecnie korek, to ulica Witosa i zator w kierunku Tarnogórskiej. W Gliwicach spowolnienia na Rybnickiej, na Knurowskiej, na Wybrzeżu Armii Krajowej, na Toszeckiej, Okulickiego, Jana III Sobieskiego, ciasno też na drodze z Gliwic do Tarnowskich Gór. To krajowa droga numer 78.
11: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

żył? Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: I czas na najświeższe informacje Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: 12-latek został poszkodowany w wypadku na Skolnitym w Wiśle. Służby informują, że dziecko uderzyło w drzewo. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Teren zabezpieczali ratownicy z grupy beskidzkiej GOPR. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Zarząd województwa śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. Decyzję radni sejmiku województwa podjęli podczas dzisiejszej sesji. 25 głosów było za, a 18 przeciw. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska alarmuje, że w Czeladzi, gminie Zbrosławice, zniszczono łącznie kilkadziesiąt gniazd jaskółek. Dyrekcja przypomina, że ptaki te podlegają ochronie. Na usuwanie gniazd trzeba mieć zezwolenie. W Tychach trwa nabór do skorzystania z programu Mieszkanie za remont. To jego kolejna edycja. Z programu mogą skorzystać osoby, które złożyły już wniosek o mieszkanie komunalne. Nabór potrwa do końca czerwca.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Dzień dobry, Franciszek Waleryk. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Karol Nawrocki odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent uważa, że odebranie orderu to element walki politycznej w naszym kraju. Policja zatrzymała byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia. Obława w Świętokrzyskiem trwała 3 dni. Lewica nie wystartuje razem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski. Tak, Karol Nawrocki odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent po odebraniu mu orderu Orła Białego wczoraj w jednej z telewizji powiedział, że to element walki politycznej w naszym kraju. Ocenił, że polski prezydent zdecydował się na eskalację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. W rozmowie z dziennikarzami prezydent powiedział, że wszyscy patrioci wiedzą o zbrodniach, jakich dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w Polsce.
4: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
3: Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego. Dziś ma poinformować, czy weźmie udział w rozpoczynającej się w czwartek w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Mimo napiętych stosunków Wołodymyr Zełenski powinien pojechać do Polski. Tak uważa ukraiński opiniotwórczy portal Europejska Prawda.
5: Według wydania w biurze prezydenta Ukrainy rozważana jest możliwość rezygnacji z udziału Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Stosunki między Ukrainą a Polską znajdują się w najgłębszym kryzysie od wielu lat. Naprawdę zmierzamy ku przepaści. Czytamy w artykule podpisanym przez cały zespół redakcyjny Europejskiej Prawdy. Jednocześnie, jak napisano, są politycy, którzy starają się zapobiec dalszemu pogarszaniu relacji z Ukrainą. Należy do nich, jak napisano, także premier Donald Tusk. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych środowisk w Polsce, które pozostają, jak napisano, po stronie zdrowego rozsądku. Jak czytamy, wizyta Zełenskiego pomoże przyjaciołom Ukrainy. Odmowa przyjazdu zaś pomoże politykom niechętnym Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Były policjant zatrzymany w związku z podejrzeniem zabójstwa 80-latka w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych było 300 funkcjonariuszy. Pomagali też mieszkańcy okolicznych wsi. Mężczyznę odnaleziono po kilku dniach poszukiwań. Ukrywał się w okolicach swojego miejsca zamieszkania.
6: Zatrzymanie tego mężczyzny było w niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania. Była to weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonów. Mężczyzna osłabiony był i w tej chwili jest mu udzielana pomoc medyczna.
3: Mówi szef kieleckiej policji Zbigniew Nowak. 49-latek zaatakował nożem teścia i ranił teściową. 80-latek w wyniku obrażeń zmarł. Zatrzymany to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. Nie będzie wspólnej listy lewicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Z taką inicjatywą wyszedł Włodzimierz Czarzasty, lider nowej lewicy. Jak mówił w Polsat News, chciałby, aby cała lewica poszła do wyborów razem, ale partia Razem chce startować osobno.
7: Lewica Włodzimierza Czarzastego obawia się, że jeśli nie pójdzie do wyborów Zjednoczona, to głosy lewicowego elektoratu zmarnują się.
8: Będziemy dążyć do tego, żeby utworzyć szeroki blok lewicowy, bo to po prostu jest najlepsza szansa na to, żeby jak największą reprezentację mieli lewicowi wyborcy.
7: Mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Większość sondaży nie daje bowiem Razem szans na przekroczenie progu wyborczego. Jej posłowie uważają jednak, że marszałek próbuje zdystansować się wobec koalicji, ale jak Maciej Konieczny dodają, że nie odbędzie się to kosztem partii Razem.
9: Jeżeli głosy, które idą na partię Razem, miałyby pójść na ten skorumpowany układ rządowy, to by były zmarnowane głosy.
7: Nowa Lewica odpowiada, że choć nie wszystko podoba się jej w koalicji, to gdyby do niej nie weszła, Polacy nie mieliby renty wdowiej czy wolnej wigilii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Chwila brawury nad wodą może zakończyć się tragicznie, przypominają ratownicy i policja. W weekend nad jeziorem Ełckim na Mazurach 15-letni chłopiec uszkodził kręgosłup podczas skoku do wody.
10: Nastolatek przebywał na plaży w gronie znajomych. W pewnym momencie wbiegł do wody i skoczył na główkę. Doznał obrażeń i konieczne było wezwanie służb ratunkowych. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym nastolatek został przetransportowany do szpitala.
3: Mówi komisarz Kinga Kalinowska z policji, przestrzega przed lekkomyślnym zachowaniem nad wodą. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
12: Piłkarscy kibice, a szczególnie ci, którzy śledzą Mundial, takiego meczu przegapić nie mogą. W Dallas w spotkaniu drugiej kolejki grupy J piłkarskich mistrzostw świata Argentyńczycy zmierzą się z Austriakami. A Lionel Messi może się zapisać na kartach jako najlepszy strzelec w historii Mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Klose. Mimo, że to Argentyńczycy są faworytami, to Austriacy będą chcieli udowodnić, że z takim rywalem stać ich na zwycięstwo. Na to liczy Kazimierz Sidorczuk, który 9 lat występował w lidze austriackiej.
13: Ja myślę, że no wejście po tych barażach do mistrzostwa już jest sukces. To na to oczekiwali tego. Na pewno są tacy mocniejsi, bo jedna już wygrana. Także można inaczej przystąpić. Mogą tylko wygrać z Argentyną, bo wiadomo, Argentyna na pewno jest faworytem. Ale myślę, że Austria ma dobry zespół. Wszyscy zawodnicy, większość z nich gra w zachodnich klubach. Dobry kolektyw. Oczywiście dobry trener, bo Rajnik jest już od kilku lat trenerem tego zespołu, też zna tych zawodników. Myślę, że będzie ciekawe spotkanie.
12: Początek meczu Austria-Argentyna o 19 polskiego czasu. Jak poniedziałek, to tradycyjnie tenisowe rankingu i rankingi u pań. Maja Chwalińska utrzymała 21 pozycję. Polka po finale we French Open teraz zagra w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. W Londynie tytułu będzie bronić Iga Świątek, która wciąż plasuje się na trzeciej pozycji w klasyfikacji WTA. Wyprzedzają ją Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. W rankingu panów Kamil Majszak awansował o jedno miejsce, jest 46. To jego najwyższa lokata w karierze. Hubert Hurkacz przed tygodniem wypadł z pierwszej setki, a teraz znowu powrócił. Obecnie jest 95. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner. Dobra wiadomość dla polskich kibiców szczypiorniaka. W Lidze Mistrzów zagrają dwa polskie zespoły, Wisła Płock i Industria Kielce. Industria zagra w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyła wniosek o awans do Ligi Mistrzów. Jak widać, opłaciło się.
2: A wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Tam przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Mamy dwa nowe zdarzenia drogowe. Doszło do nich w Tarnowskich Górach na ulicy Skośnej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy, i w Miasteczku Śląskim na ulicy Śląskiej. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc, uważajmy szczególnie. Skoro jesteśmy w tych miejscach, przypomnę o innych tamtejszych utrudnieniach. W Miasteczku Śląskim trwa remont ulicy Rubinowej i Świętego Marka. W związku z rozbudową tych powiatowych dróg tymczasowo je wyłączono z ruchu. Zalecany objazd prowadzi alternatywnymi trasami, między innymi ulicami Woźnicką i Śląską. W Tarnowskich Górach problemy natomiast w rejonie Ronda Ranoszka. W Bytomiu kłopotliwy przejazd teraz za Brzańską, Strzelców Bytomskich, Stefana Wyszyńskiego i Katowicką, w Chorzewie ciasno na Batorego i na DTS-ce w kierunku Świętochłowic. Ciasno też na Krajowej Drodze 86 na wysokości Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej czy Będzina. W Katowicach zwalniamy na Rozińskiego na wysokości Muzeum Śląskiego, na Kościuszki i Armii Krajowej.

siatkach i opieszkach.

kondycję i oschedę i wyznajesz skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha.

0: Jest 17. Wypadek z udziałem 12-latka w Wiśle. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii apelują do prezydenta o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym dla Pomorza. Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 12-latek został poszkodowany w wypadku na Skolnitym w Wiśle. Jak informują służby, dziecko uderzyło w drzewo na trasie rowerowej. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe, a teren zabezpieczali ratownicy z grupy beskidzkiej GOPR. Instruktor GOPR-u Grzegorz Michałek powiedział, że dotarcie na miejsce nie było łatwe.
2: Ta część trasy rowerowej znajduje się poza trasą narciarską, także samo dotarcie jest raz, dwa, zajęcie się samym poszkodowanym, który był bardzo bolesny. Podano środki przeciwbólowe. No i po badaniu doszliśmy do wniosku, że warto zawiadomić LPR.
0: Poszkodowany 12-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przekazali, że stan chłopca nie wskazywał na bezpośrednie zagrożenie życia. Samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wystosowali apel do prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą, by podpisał ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej zapisy zawierają też elementy dotyczące naszego regionu. Sygnatariusze podkreślają, że po 9 latach funkcjonowania GZM udowodniła swoją skuteczność jako pierwsza w Polsce ustawowa metropolia. Wspólna organizacja transportu publicznego, realizacja projektów ponadlokalnych oraz współpraca 41 miast i gmin przyniosły wymierne korzyści mieszkańcom. Jednak, aby metropolia mogła jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania, potrzebne są zmiany, mówi rzecznik GZM-u Łukasz Zych.
3: Nowelizacja oczywiście nie ogranicza samodzielności miast i gmin, przeciwnie, wzmacnia współpracę tam, gdzie pojedyncze samorządy nie są w stanie samodzielnie w pojedynkę rozwiązywać problemów wykraczających poza granice jednego miasta. To odpowiedź na rzeczywistość, w której mieszkańcy każdego dnia przemieszczają się pomiędzy miastami, korzystają z tych samych usług publicznych, czy też oferty edukacyjnej i kulturalnej.
0: Do apelu samorządowców dołączyły też środowiska naukowe i gospodarcze Górnego Śląska i Zagłębia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Placówka podsumowała też inne projekty zrealizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla onkologii, kardiologii i cyberbezpieczeństwa. Prezes szpitala Przemysław Gliklich mówi, że dzięki temu pacjenci będą szybciej diagnozowani.
4: Jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową, to zarówno rezonans, który jest dedykowany onkologii, oraz tomograf, który jest dedykowany kardiologii, przy czym tutaj udało nam się te dwa projekty połączyć. To jest oczywiście skrócenie czasu diagnostyki, a przede wszystkim zdecydowana dokładność tych badań.
0: Łączna wartość inwestycji to około 84 milionów złotych. Prawie 74 miliony to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Za chwilę programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 98,4 FM opowiemy o 27. przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego. W tym roku odbył się w Pankach. Z burmistrzem Kłobucka porozmawiamy o inwestycjach miejskich, również tych drogowych. Na 101,2 dziś o pierwszych regatach wioślarskich między katowickim a sosnowieckim samorządem. Prezydenci obu miast wraz ze swoimi drużynami rywalizowali w ramach ubiegłorocznego zakładu. Będzie też o Akademii Przedszkolnej Skrzat w Mysłowicach, która obchodzi 20-lecie istnienia, a także o budynku przedszkola, które obchodzi 120-lecie. Na 103 FM powiemy o nowym kształcie uzdrowiska w Ustroniu po gruntownym remoncie kompleksu szpitalno-sanatoryjnego. Poza tym szczegóły akcji Wód Polskich zachęcającej do aktywnego wypoczynku nad wodą oraz spotkanie z seniorami parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. W nocy minimalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Jutro od rana słonecznie, a w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie przeważnie do umiarkowanego. Temperatura do 27 stopni.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Mamy dwa nowe zdarzenia drogowe. Doszło do nich w Tarnowskich Górach na ulicy Skośnej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy, i w miasteczku śląskim na ulicy Śląskiej. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc, uważajmy szczególnie. Skoro jesteśmy w tych miejscach, przypomnę o innych tamtejszych utrudnieniach. W miasteczku śląskim trwa remont ulicy Rubinowej i Świętego Marka. W związku z rozbudową tych powiatowych dróg tymczasowo je wyłączono z ruchu. Zalecany objazd prowadzi alternatywnymi trasami, między innymi ulicami Woźnicką i Śląską. W Tarnowskich Górach problemy natomiast w rejonie Ronda Ranoszka. W Bytomiu kłopotliwy przejazd teraz za Brzańską, Strzelców Bytomskich, Stefana Wyszyńskiego i Katowicką, w Chorzewie ciasno na Batorego i na DTS-ce w kierunku Świętochłowic. Ciasno też na Krajowej Drodze 86 na wysokości Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej czy Będzina. W Katowicach zwalniamy na Rozińskiego na wysokości Muzeum Śląskiego, na Kościuszki i Armii Krajowej.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Franciszek Walerych, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
7: Dwa śledztwa warszawskiej prokuratury w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym dotyczą działania na szkodę placówki. Ruszył proces posła Dariusza Mateckiego. Chodzi o wyłudzenie milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Lokalne podtopienia, podmyte budynki i utrudnienia na Zakopiance. Burze przechodzą nad Podhalem. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o niekorzystne rozporządzenie mieniem i niegospodarność. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie, która prowadzi postępowanie, jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Powiedz, jakie będą kolejne działania.
8: Najpierw śledczy muszą zgromadzić odpowiednią dokumentację. Później planują przesłuchania świadków. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, chodzi o kilkadziesiąt osób.
9: Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
8: Prokuratura wszczęła śledztwa po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na oddziale mieli być przyjmowani poza kolejką politycy KO i ich krewni.
7: Klaudia Wróblewska, dziękujemy za relację. O wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości mówi akt oskarżenia odczytany dziś w szczecińskim sądzie. Na ławie oskarżonych zasiedli polityk PiSu Dariusz Matecki i władze powiązanych z nim szczecińskich stowarzyszeń. Sprawę śledzi Aneta Łuczkowska.
10: Mechanizm był jeden. Najpierw poseł Matecki miał używać wpływów w Ministerstwie Sprawiedliwości, by faworyzowane przez niego stowarzyszenia dostały miliony z Funduszu Sprawiedliwości, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
11: Następnie stowarzyszenia szczecińskie zawierały fikcyjne umowy na fikcyjne usługi. Pieniądze trafiały do różnych firm powiązanych z prezesami stowarzyszeń, a następnie pieniądze te były wypłacane w gotówce i trafiały do Adama S.
10: Czyli prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor. Około 450 tysięcy złotych w gotówce przyjąć miał też poseł Matecki. Ten do sądu przyniósł dziś opasły plik dokumentów, dowodów na to, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. Do winy się nie przyznaje i twierdzi, że to proces polityczny.
12: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
10: Matecki zapowiedział, że będzie wnioskować o przesłuchanie w charakterze świadka Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: IMGW podwyższa do trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia przed burzami z silnym deszczem w 6 powiatach w Małopolsce. Chodzi o południową część od Myślenic do Zakopanego i Nowego Sącza. Alerty obowiązują do 20. Po burzy nad Białym Dunajcem są lokalne podtopienia, zalane piwnice, podmyte budynki i utrudnienia na Zakopiance.
13: Udało nam się przekierować w 3 miejscach wodę napływającą na ulicę i skierować ją bezpośrednio do rzeki Dunaje. Rozpoczynamy pompowania z piwnic, zalanych budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych. Utrudnienia mamy na Zakopiance. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Wszyscy, którzy jadą w okolicy Białego Dunajca, ruch kierowany przez policję jest wahadłowo.
7: Mówi Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Do tej pory najwięcej strażackich interwencji, ponad 200 było w Krakowie, gdzie woda zalała ulice i torowiska tramwajowe. Około 50 interwencji było na Podkarpaciu, najwięcej w powiecie stalowo-wolskim. Na szczęście nikt nie został ranny.
14: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
7: Mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Strażacy apelują, żeby podczas burz pozostać w domu, pozamykać okna i usunąć z balkonów i tarasów przedmioty, które może porwać wiatr. Przypominają też, by unikać parków i lasów. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie, ale bez finansowej paniki. Po ogłoszeniu rezygnacji Keira Starmera brytyjska waluta lekko osłabła, jednak nie doszło do gwałtownych ruchów na rynkach. Inwestorzy patrzą teraz przede wszystkim na to, kto przejmie władzę i czy nowy premier będzie ostrożny w wydawaniu publicznych pieniędzy. Z Londynu Anna Rączkowska.
15: Eksperci podkreślają, że sama rezygnacja Starmera nie była dla inwestorów wielkim zaskoczeniem. Od tygodni obserwowali słabnącą pozycję premiera, turbulencje w partii pracy i zapowiedzi zmiany lidera. Dlatego reakcja rynków była spokojniejsza niż można by się spodziewać po odejściu szefa rządu. Najważniejsze pytanie brzmi teraz, co zrobi następca Starmera z gospodarką. Wielka Brytania ma za sobą lata wysokich cen, drogich kredytów, napiętego budżetu i wolnego wzrostu. Dlatego inwestorzy chcą wiedzieć, czy nowy premier utrzyma ostrożną politykę finansową, czy zacznie obiecywać większe wydatki bez jasnej odpowiedzi, skąd wziąć na nie pieniądze. Dla mieszkańców Królestwa ten gospodarczy wątek jest bardzo ważny. Chodzi o ceny w sklepach, raty kredytów, podatki, kolejki do lekarzy i pieniądze na publiczne usługi. Dla biznesu o stabilność i przewidywalność. Dla nowego premiera o pierwszą dużą próbę wiarygodności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
16: Oczy piłkarskich kibiców dziś będą zwrócone na Lionela Messiego. Argentyńczyk ma szansę zostać najlepszym strzelcem w historii mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Kloze. Po ostatnim meczu z Algierią, w którym Messi zdobył 3 gole, kibice liczą na kolejne. Dziś w Dallas Argentyna zagra z Austrią. Początek o 19:00 czasu polskiego. Argentyna to jeden z faworytów do wygrania mundialu, ale są też zespoły mniej oczywiste, jak choćby Egipt, który po dwóch meczach fazy grupowej ma na koncie 4 punkty i prowadzi w tabeli grupy G. W poniedziałek Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1 i ma duże szanse na awans do kolejnej rundy z pierwszego miejsca. W latach 2011-2012 w lidze egipskiej pracował Ryszard Komornicki, były reprezentant Polski, przyglądał się temu, jak pracują młodzi zawodnicy i nie dziwi go postawa Egipcjan w tegorocznym mundialu.
17: To jest bardzo utalentowany naród, oni mają taką wrodzoną już fizyczność, tak? Bo tam ich klimat, sposób jaki trenują. Pomagałem w szkoleniu i widziałem, że przy takich temperaturach tam nikogo nie nawadniano, jak 2 albo 3 godziny zawodnicy, ja mówię, młodych na boisku trenowali. To były treningi takie naprawdę w Europie, to nie wiem, czy ktoś by to wytrzymał, także oni są wytrzymali.
16: W ostatnim meczu fazy grupowej Egipt zagra z Iranem. Markéta Wondruszowa została zawieszona na 4 lata. Była mistrzyni Wimbledonu, nie poddała się testowi antydopingowemu w 2025 roku. 26-letnia Wondruszowa odmówiła kontroli antydopingowej w swoim domu. Czeszka wyjaśniała, że obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Jej zawieszenie potrwa do 31 czerwca 2030 roku.
6: No, na północnym zachodzie niewielkie zachmurzenie, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 na wschodzie. Najchłodniej oczywiście nad Polskim Morzem, tam tylko 18 stopni.
18: Trójka.

zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

gdzieś na wygnaniu jest zupełnie sam. Nad głową stale słyszał odgłos spadających bomb.

0: Jest 17. Wypadek z udziałem 12-latka w Wiśle. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii apelują do prezydenta o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym dla Pomorza. Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 12-latek został poszkodowany w wypadku na Skolnitym w Wiśle. Jak informują służby, dziecko uderzyło w drzewo na trasie rowerowej. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe, a teren zabezpieczali ratownicy z grupy beskidzkiej GOPR. Instruktor GOPR-u Grzegorz Michałek powiedział, że dotarcie na miejsce nie było łatwe.
2: Ta część trasy rowerowej znajduje się poza trasą narciarską, także samo dotarcie z raz, dwa, zajęcie się samym poszkodowanym, który był bardzo bolesny. Podano środki przeciwbólowe. No i po badaniu doszliśmy do wniosku, że warto zawiadomić LPR.
0: Poszkodowany 12-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przekazali, że stan chłopca nie wskazywał na bezpośrednie zagrożenie życia. Samorządowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wystosowali apel do prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą, by podpisał ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej zapisy zawierają też elementy dotyczące naszego regionu. Sygnatariusze podkreślają, że po 9 latach funkcjonowania GZM udowodniła swoją skuteczność jako pierwsza w Polsce ustawowa metropolia. Wspólna organizacja transportu publicznego, realizacja projektów ponadlokalnych oraz współpraca 41 miast i gmin przyniosły wymierne korzyści mieszkańcom. Jednak, aby metropolia mogła jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania, potrzebne są zmiany, mówi rzecznik GZM-u Łukasz Zych.
3: Nowelizacja oczywiście nie ogranicza samodzielności miast i gmin. Przeciwnie, wzmacnia współpracę tam, gdzie pojedyncze samorządy nie są w stanie samodzielnie w pojedynkę rozwiązywać problemów wykraczających poza granice jednego miasta. To odpowiedź na rzeczywistość, w której mieszkańcy każdego dnia przemieszczają się pomiędzy miastami, korzystają z tych samych usług publicznych, czy też oferty edukacyjnej i kulturalnej.
0: Do apelu samorządowców dołączyły też środowiska naukowe i gospodarcze Górnego Śląska i Zagłębia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Placówka podsumowała też inne projekty zrealizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla onkologii, kardiologii i cyberbezpieczeństwa. Prezes szpitala Przemysław Gliklich mówi, że dzięki temu pacjenci będą szybciej diagnozowani.
4: Jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową, to zarówno rezonans, który jest dedykowany onkologii, oraz tomograf, który jest dedykowany kardiologii, przy czym tutaj udało nam się te dwa projekty połączyć. To jest oczywiście skrócenie czasu diagnostyki, a przede wszystkim zdecydowana dokładność tych badań.
0: Łączna wartość inwestycji to około 84 milionów złotych. Prawie 74 miliony to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Za chwilę programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 98,4 FM opowiemy o 27. przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego. W tym roku odbył się w Pankach. Z burmistrzem Kłobucka porozmawiamy o inwestycjach miejskich, również tych drogowych. Na 101,2 dziś o pierwszych regatach wioślarskich między katowickim a sosnowieckim samorządem. Prezydenci obu miast wraz ze swoimi drużynami rywalizowali w ramach ubiegłorocznego zakładu. Będzie też o Akademii Przedszkolnej Skrzat w Mysłowicach, która obchodzi 20-lecie istnienia, a także o budynku przedszkola, które obchodzi 120-lecie. Na 103 FM powiemy o nowym kształcie uzdrowiska w Ustroniu po gruntownym remoncie kompleksu szpitalno-sanatoryjnego. Poza tym szczegóły akcji Wód Polskich zachęcającej do aktywnego wypoczynku nad wodą oraz spotkanie z seniorami parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. W nocy minimalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Jutro od rana słonecznie, a w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie przeważnie do umiarkowanego. Temperatura do 27 stopni.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Mamy dwa nowe zdarzenia drogowe. Doszło do nich w Tarnowskich Górach na ulicy Skośnej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy, i w miasteczku śląskim na ulicy Śląskiej. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc, uważajmy szczególnie. Skoro jesteśmy w tych miejscach, przypomnę o innych tamtejszych utrudnieniach. W miasteczku śląskim trwa remont ulicy Rubinowej i Świętego Marka. W związku z rozbudową tych powiatowych dróg tymczasowo je wyłączono z ruchu. Zalecany objazd prowadzi alternatywnymi trasami, między innymi ulicami Woźnicką i Śląską. W Tarnowskich Górach problemy natomiast w rejonie ronda Ranoszka. W Bytomiu kłopotliwy przejazd teraz Zabrzańską, Strzelców Bytomskich, Stefana Wyszyńskiego i Katowicką, w Chorzowie ciasno na Batorego i na DTS-ce w kierunku Świętochłowic. Ciasno też na Krajowej Drodze 86 na wysokości Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej czy Będzina. W Katowicach zwalniamy na Rozińskiego na wysokości Muzeum Śląskiego, na Kościuszki i Armii Krajowej.
6: Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Franciszek Walerych, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
7: Dwa prokuratorskie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane pomieszczenia Huty Stalowa Wola i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po burzy i ulewie, która przeszła nad miastem. Gwałtowna pogoda wstrzymała proces w sprawie niegospodarności w poznańskim zoo. Dwa śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba mówi, że w pierwszej kolejności konieczne jest zgromadzenie dokumentacji.
8: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
7: Prokurator odniósł się też do medialnych informacji, że lekarz Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zaznaczył, że przelew został wykonany niezgodnie z przepisami.
8: Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone. Z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala.
7: Prokurator nie wykluczył, że może zostać wszczęte dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta, jeśli w toku dwóch innych postępowań śledczy znajdą na to dowody. Kolejna odsłona sporu wokół odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. I pytanie, dlaczego przed decyzją nie doszło do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór i doprowadzić do spotkania z Karolem Nawrockim. Otoczenie prezydenta zaznacza, że było dokładnie odwrotnie.
9: Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie, powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika, tak mówił Wołodymyr Zełenski. My żyjemy od ataku do ataku, nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję, każdy musi się do tego dostosować. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi.
10: Wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
9: Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z rozmowy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując odległą datę. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Po ulewie jest paraliżowana część Stalowej Woli na Podkarpaciu. Woda wdarła się m.in. do serwerowni w Hucie Stalowa Wola oraz do pomieszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strażacy dostali ponad 40 zgłoszeń.
11: Przeważnie są to zdarzenia związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic. Jeżeli chodzi o takie większe zdarzenia, zalane zakłady, to Huta Stalowa Wola, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Utrudnienia wystąpiły na głównych ulicach miasta, m.in. na Komisji Edukacji Narodowej i Okulickiego. Trąba powietrzna wstrzymała proces byłej dyrektor poznańskiego ZOO. Ewa Zgrabczyńska nie stawiła się dziś w sądzie rejonowym. Bez jej udziału sprawa nie mogła być kontynuowana. Nowy termin to koniec lipca. Adwokat Roman Szymanowski tłumaczył, że oskarżona sprząta zniszczenia po nawałnicy, jaka przeszła nad jej gospodarstwem.
12: Przesłała mi dokumentację fotograficzną, wskazała, jakie zniszczenia są. Oskarżona prowadzi azyl, w którym jest ponad 300 zwierząt. Według oskarżonej przeszła burza z gradobiciem i trąba powietrzna. Drzewa powywracane, dachy pozrywane, pozalewane, kojce zwierząt, w związku z tym wymagało to interwencji.
7: Prokurator zażądała, by oskarżona udokumentowała szkody, jakie poniosła i udowodniła, że faktycznie nad jej gospodarstwem przeszła trąba powietrzna. Dziś sąd musiał odroczyć proces. Była dyrektor ZOO jest oskarżona o wyrządzenie szkody miastu w wysokości około 70 tysięcy złotych. Miała też poświadczyć nieprawdę w dokumentach i przyjąć 17 tysięcy złotych od wykonawcy prac w ogrodzie zoologicznym.
13: Klimat.
7: Dostateczna jakość powietrza w Nakle nad Notecią, umiarkowana w Przemyślu i Wodzisławiu Śląskim. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
14: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w USA, Meksyku i Kanadzie trwają w najlepsze. Dziś ciekawie zapowiada się spotkanie Argentyny z Austrią. Po tym meczu Lionel Messi ma szansę przejść do historii Mistrzostw Świata. Messi, który w środę skończy 39 lat, zapowiedział, że chciałby zostać samodzielnym liderem wśród najskuteczniejszych piłkarzy mundialu w historii. Aktualnie dzieli pierwsze miejsce z Niemcem Miroslawem Klose. Obaj mają na koncie po 16 goli. O 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem. Ci, którzy mają problem ze snem, mogą obejrzeć spotkania Norwegii z Senegalem i Jordanii z Algierią. Zostajemy przy piłce. Na krajowym podwórku zespoły Ekstraklasy przygotowują się do sezonu w Motorze Lublin. Od czwartku nowym trenerem jest Mariusz Misiura. W lubelskim zespole zmienia się nie tylko sztab szkoleniowy, ale także znaczna część kadry. Nowego szkoleniowca Motoru nie przeraża fakt, że z drużyny odeszło już 12 zawodników, a klub w ich miejsce nie pozyskał jeszcze nikogo.
15: Patrząc później z perspektywy czasu, jacy zawodnicy po Mistrzostwach Świata będą dostępni, którzy nie znajdą sobie miejsca najprawdopodobniej wszyscy w tych topowych pięciu ligach, to można byłoby później mówić, kurczę, pośpieszyliśmy się, bo była okazja, żeby kogoś pozyskać. Więc jakby sama praca na rynku jest fascynująca. To też tutaj duża rola właśnie dyrektora, prezesa. I ja mówię, mam do nich pewne zaufanie, o ich wyczucie, o ich jakby doświadczenie, że koniec końców Motor zbuduje bardzo silną tej drużyny. O to jestem spokojny.
14: Na stanowisku trenera Motoru Mariusz Misiura zastąpił Mateusza Stolarskiego. Zmiany na tym samym stanowisku również w zespole Pogoni Szczecin. Zwolniony został Tomasz Berg. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagrają dwa polskie zespoły, Wisła Płock i Industria Kielce. Industria wystąpi w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyła wniosek o awans do Ligi Mistrzów. Nowy sezon będzie pierwszym rozgrywanym w nowym formacie. Liczba uczestników została zwiększona z 16 do 24 drużyn.
6: Na północnym zachodzie niewielkie zachmurzenia, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu. Dziś miejscami burze z gradem. Mamy informację, że faktycznie takie już występują. Temperatura maksymalna od 22 na Pomorzu do 31 na wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam nadal 18 stopni Celsjusza.

0: Jest 18. Może być burzowo na południu województwa śląskiego. Obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia. W Gliwicach otwarto nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej. Mieszkańcy katowickiego Giszowca mogą już korzystać z nowoczesnego kompleksu sportowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ostrzeżenia trzeciego stopnia związane z burzami wydał dla południa województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także miasta Bielsko-Biała. Prognozowane są burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz, jak czytamy, lokalnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia pozostaną aktualne do godziny 21. Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Przeniesione zostaną tam m.in. tomograf, rezonans magnetyczny, aparaty rentgenowskie i pracownie USG. Według władz szpitala ma to poprawić warunki pracy i komfort pacjentów. Szpital podsumował też realizację innych projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla onkologii, kardiologii i cyberbezpieczeństwa. Według minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy takie projekty realizowane w szpitalach powiatowych odpowiadają przeważnie na potrzeby lokalnej społeczności.
2: Obserwujemy przede wszystkim w tym szpitalu, w jak szerokim spektrum pozyskały środki akurat takie jednostki jak ta, czyli i w ścieżce onkologicznej i kardiologicznej i oczywiście jeszcze cyberbezpieczeństwo. I szczególnie cieszy to, że możemy również środki z KPO wydatkować na szpitale o takich stopniach referencyjności, które są bardzo blisko pacjenta i bardzo blisko potrzeb, szczególnie w chorobach cywilizacyjnych.
0: W sumie wartość inwestycji wyniosła około 84 milionów złotych. Prawie 74 miliony pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. 20 milionów złotych zadośćuczynienia domaga się od archidiecezji krakowskiej Janusz Szymik za krzywdy związane z wykorzystywaniem seksualnym przez księdza. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Na dziś sąd wezwał jako świadka kardynała Stanisława Dziwisza, jednak duchowny nie przyszedł na rozprawę. Janusz Szymik wytoczył proces zarówno archidiecezji, jak i solidarnie parafii w Międzybrodziu Bialskim. Przed rozprawą powiedział, że walczy przede wszystkim o sprawiedliwość, a także o godziwe zadośćuczynienie za traumę. Pełnomocnik archidiecezji krakowskiej przekazał dziś, że nie komentuje sprawy. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przyznał mężczyźnie 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia za brak reakcji na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony diecezji bielsko-żywieckiej. Sąd uznał jednocześnie, że za winę księdza nie ponosi odpowiedzialności diecezja bielsko-żywiecka, powstała dopiero w 1992 roku, ale archidiecezja krakowska, ponieważ to jej podwładnym był w latach 80. ówczesny międzybrodzki proboszcz. Po wyroku obie strony złożyły apelację, a sprawa została przekazana sądowi apelacyjnemu w Katowicach. Proces odwoławczy jeszcze się nie rozpoczął.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Mieszkańcy katowickiego Giszowca mogą już korzystać z nowoczesnego kompleksu sportowego. W jego skład wchodzą boiska do piłki nożnej, siatkówki i streetbola. Prezydent Katowic Marcin Krupa powiedział, że cieszy się, że tego typu obiekty powstają w mieście.
3: Kilka lat temu wybudowaliśmy tu halę sportową pełnowymiarową, a to jest uzupełnienie całego tego zaplecza sportowego dla przede wszystkim uczniów tej szkoły, ale nie tylko, bo i 51, ale i również dla mieszkańców. W godzinach polekcyjnych wszystkie tutaj boiska będą stały otworem, no i będzie tu tętniło sportowe życie mieszkańców Giszowca.
0: Obiekt znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach. Koszt jego budowy to niecałe 3 miliony złotych. Przypominamy, że do 21 obowiązywać będą ostrzeżenia trzeciego stopnia wydane przez synoptyków w związku z możliwymi burzami w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz bielsku-białej. Noc będzie pogodna i bez opadów, a temperatura minimalna od 13 do 16 stopni. Jutro w ciągu dnia do 27 stopni. Bez opadów.
4: Program Trzecie Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, w sprawie nadzoru i rozporządzania mieniem. Rada Przedsiębiorczości apeluje o uspokojenie napiętych relacji Warszawa-Kijów. Były burmistrz Manchesteru bardzo prawdopodobnym nowym premierem Wielkiej Brytanii. Warszawski Szpital Południowy pod lupą śledczych. Stołeczna prokuratura rozpoczęła dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce. Pierwsze z nich dotyczy niekorzystnego rozporządzania mieniem. Drugie śledztwo ma być skupione zarówno na nieprawidłowym nadzorze, jak i błędach kadry zarządzającej szpitalem. Niewykluczone, że do sprawy zostanie powołany specjalny zespół prokuratorów, relacjonuje Agata Król.
5: Były 4 zawiadomienia, są 2 śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego oraz niegospodarności, braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
6: Spełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
5: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jednak termin tych czynności nie jest jeszcze znany. Agata Król, Polskie Radio.
4: Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, poinformował o tym prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak dodał, Ukraina nie była gotowa do dyskusji i nie było żadnej gotowości do zmiany nazwy jednostki imienia bohaterów UPA.
7: Próba gloryfikowania morderców i ludobójców w żaden sposób nie może się spotkać z akceptacją. Wręcz przeciwnie, będzie się spotykała z twardą reakcją i strona ukraińska musi mieć tego świadomość, że w ramach Unii Europejskiej my, Europejczycy, po prostu nie honorujemy zbrodniarzy, nie honorujemy ludobójców. Jeżeli ktoś chce się odwoływać do ideologii skrajnego szowinizmu, no to niestety nie jest to zgodne z wartościami europejskimi.
4: Prezydencki minister poinformował też, że Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Pod znakiem zapytania stoi udział w konferencji Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent jeszcze dziś ma ogłosić decyzję. O spokój w relacjach z Kijowem apelują przedsiębiorcy. Napięcie na linii Polska-Ukraina szkodzi interesom obu krajów, mówi prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Góra. Podkreśla, że o dobre relacje warto zadbać, tym bardziej, że wkrótce polskie firmy będą zabiegały o kontrakty związane z odbudową Ukrainy.
8: My mówimy naprawdę o setkach miliardów euro, które będą zasilały inwestycje w infrastrukturę, w odbudowę miast, w cyfryzację, w energetykę, więc to są ogromne inwestycje i dobrze byłoby, aby również polskie firmy wspólnie z europejskimi partnerami uczestniczyły w tym przedsięwzięciu.
4: O uspokojenie w relacjach z Ukrainą zaapelowała Rada Przedsiębiorczości, skupia 9 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców. Andy Burnham potwierdza, że będzie ubiegał się o przywództwo w Partii Pracy, a tym samym o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jego deklaracja padła po rezygnacji Keira Starmera, który w emocjonalnym wystąpieniu ogłosił odejście ze stanowiska szefa rządu. Z Londynu Anna Rączkowska.
9: Burnham przyjechał dziś do Londynu, gdzie w parlamencie został właśnie zaprzysiężony jako poseł z okręgu Makerfield. To dla niego polityczny moment przełomowy, dopiero powrót do Izby Gmin daje mu formalną możliwość zostania liderem Partii Pracy. Były burmistrz Manchesteru od dawna był wymieniany jako jeden z najpoważniejszych rywali Keira Starmera. W ostatnich dniach jego pozycja wyraźnie wzrosła, zwłaszcza po wygranej w wyborach. Dla wielu polityków Partii Pracy jest kandydatem, który może zatrzymać spadek poparcia i odbudować zaufanie wyborców. Burnhama poparł już Wes Streeting. Były minister zdrowia ogłosił, że sam nie wystartuje w wyborach na lidera partii i wezwał do poparcia właśnie polityka z Manchesteru. To ważny sygnał, bo Streeting również był wcześniej wymieniany wśród możliwych następców Starmera. Formalna procedura wyboru nowego lidera Partii Pracy ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Jeśli Andy Burnham wygra, zostanie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Prawie 500 interwencji strażaków w Małopolsce po burzach, które od rana przechodziły nad regionem. Sporo szkód ulewy wyrządziły na Podhalu.
10: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa nr 47 była czasowo nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych.
4: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na południu Małopolski burze mogą występować jeszcze przez godzinę. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Do wieczora burze mogą pojawiać się na wschodzie, w centrum i na krańcach południowych. Poza tym pogodnia na termometrach od 18 stopni nad morzem do 26 na południu.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: I teraz...
13: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Chciałbym być Magellanem, wyruszyć w nieznane, opłynąć pod żaglem cały glob. Albo Neilem Armstrongiem na srebrzystym lądzie księżycowy postawić krok.

życia, żeby spełnić marzenia. Tak niewiele się dzieje, czas obietnic beztroskich.

0: Jest 20. Aż 3 nagrody dla słuchowiska Himalaje, które powstało w Radiu Katowice. Wyróżnienia przyznano podczas festiwalu Dwa Teatry. Przedstawiciele samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym. Mamy też najnowsze informacje od strażaków w sprawie pogodowych alertów dla południa województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice, otrzymało aż 3 nagrody podczas Święta Teatrów Radiowego i Telewizyjnego Festiwal 2 Teatry w Sopocie. Pierwsza to nagroda publiczności dla najlepszego słuchowiska. Druga, honorowa nagroda zespołowa dla producenta słuchowiska, a trzecią przyznano autorowi muzyki, Miłoszowi. Himalaje powstały w Radiu Katowice na podstawie spektaklu Teatru Śląskiego, inspirowanego biografią legendarnego himalaisty Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. To poruszająca opowieść o życiu, pasji, marzeniach, ryzyku i cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za realizację swoich pragnień. Redaktor naczelna Radia Katowice, Ewelina Kosałka-Pasja, podziękowała sopockiej publiczności.
2: Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Myślę, że teraz Śląsk wygrywa już nawet z Argentyną. Myślę, że 4-0, a będzie jeszcze więcej. Wielkie podziękowania w tym momencie dla Roberta Talerczyka, reżysera tego słuchowiska, dla całej wspaniałej załogi Teatru Śląskiego, aktorów grających, dla realizatora dźwięku Jacka Kurkowskiego, dla twórcy muzyki Miłosza, dla twórców tego słuchowiska Marcin Pietraszewski, Dariusz Kortko, Artur Pałyga. I the last but not least dla Ewy Niewiadomskiej, kierowniczki produkcji, która jako pierwsza przyszła i powiedziała: słuchaj, to będzie hit, to jest hit. A jeśli Państwo zastanawiacie się, na czym polega misja mediów publicznych, to między innymi właśnie na tym. Słuchowiska górą i Radio Katowice.
0: Reżyserem słuchowiska jest Robert Talarczyk, który otrzymał nagrodę także za spektakl opowiadający o piłce nożnej, historii i marzeniach pod tytułem Ezi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, środowiska akademickiego i gospodarczego wystosowali wspólny apel do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej przepisy zawierają nowelizację ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, która rozszerza kompetencje GZM i dostosowuje je do wyzwań stojących przed regionem. Jak mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Stachowicz, ta ustawa jest potrzebna, by metropolia w Śląskiem mogła po prostu lepiej funkcjonować.
3: Uważam, że apel jest bardzo słuszny i bardzo ważny. To ważna ustawa, którą podejmowaliśmy w piątek. To ustawa przede wszystkim, która tworzy metropolię na Pomorzu, ale także, która rozszerza zakres zapisów naszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wiemy, że te zadania Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma ograniczone, dlatego chcieliśmy, i w tej ustawie jest to wpisane, żeby mogła zajmować się też innymi sprawami.
0: W apelu podkreślono, że podpisanie ustawy będzie potwierdzeniem dostrzeżenia doświadczeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz potrzeb ponad 2 milionów jej mieszkańców. Ponad 400 pacjentów onkologicznych z wszczepionymi stymulatorami lub kardiowerterami serca bezpiecznie przeszło radioterapię w ramach wspólnego programu Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Trwające ponad dekadę badania wykazały, że naświetlenia mają znikomy wpływ na długoterminowe działanie tych urządzeń, a powikłania występowały niezwykle rzadko. Wypracowane na Śląsku procedury i wyniki długoterminowych obserwacji zostały opublikowane właśnie w międzynarodowym czasopiśmie medycznym European Heart Journal. Jak informują śląscy strażacy, pomimo obowiązywania ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim, na razie pogoda jest spokojna. Przez cały dzień strażacy w województwie śląskim interweniowali 4 razy w związku z pogodą. Oberwania chmury na razie nigdzie nie było, tylko oberwane gałęzie. I oby tak dalej. Przypominam, że alerty synoptyków będą aktualne jeszcze do 21. A w nocy, jak prognozują synoptycy, zachmurzenie będzie już małe. Po północy lokalnie w dolinach możliwe będą mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 czerwca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Burze wciąż groźne. Są ostrzeżenia dla kilku województw na południu i wschodzie. Szacunek do historii jest bezwzględnie konieczny, ale równie ważne dla Polski i Ukrainy jest myślenie o przyszłości, mówi minister obrony. Lionel Messi, rekordzistą strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 6 województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów.
5: Alertami o burzach objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Małopolscy strażacy od rana interweniowali prawie 500 razy. Sporo szkód ulewy wyrządziły na Podhalu, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
6: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
5: Prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze ochronki dla dzieci w Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim.
7: Ogień nadpalił część konstrukcji więźby dachowej. Trwają prace rozbiórkowe prowadzące do odkrycia zarzewi ognia i ugaszenia.
5: Mówi Adam Matuszak z Powiatowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Dla całego kraju od niedzieli obowiązuje alert RCB przed burzami, silnym wiatrem i dużymi opadami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich działa na korzyść Rosji, uważa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się do spięć na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Minister obrony mówił w Madrycie, gdzie jest z wizytą, że z Ukrainą jesteśmy po jednej stronie mocy.
8: Dzisiaj nasze poróżnienie działa na korzyść Moskwy. Szacunek do pamięci, historii jest bezwzględnie konieczny, ale myślenie o przyszłości, budowa relacji gospodarczych, wojskowych, budowa relacji partnerskich, politycznych jest absolutnie konieczna. Inaczej i pozycja Ukrainy, i pozycja Polski będzie gorsza, a będzie się cieszyć tylko z tego Moskwa.
4: Dziś ma zapaść decyzja o udziale Wołodymyra Zełenskiego w zbliżającej się konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
9: Jeżeli inwestor widzi przygotowany teren pod inwestycje, gdzie między innymi duży GPZ się buduje, uzbraja się teren, to już jest teren gotowy, plus duże miasto, jakim Wrocław jest, port lotniczy, gdzie stanowimy taką konkurencję dla innych miejsc w Polsce. Jesteśmy chyba najlepsi w tym zakresie.
4: Mówił burmistrz Miękini Jan Grzegorczyn. A on mówił o tym, że tajwański producent elektroniki Foxconn zbuduje fabrykę półprzewodników w gminie Mękinia na Dolnym Śląsku pod Wrocławiem. Powstanie park technologiczny o powierzchni 150 hektarów. Tajwańskie firmy odpowiadają za 60% światowej produkcji chipów, w tym za 90% najbardziej zaawansowanych układów scalonych wykorzystywanych w elektronice. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni do połowy sierpnia. To efekt rozmów w Szwajcarii w ostatni weekend, przekazał sekretarz skarbu USA.
10: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy, przekazał Scott Bessen we wpisie w mediach społecznościowych. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Bessen dodał, że Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormus. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. J.D. Vance zaznaczył ponadto, że Iran zgodził się ponownie wpuścić na swoje terytorium inspektorów do spraw broni z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Lionel Messi z rekordem goli na Mundialu. Słynny Argentyńczyk zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią w Arlington koło Dallas i został rekordzistą strzelców w historii turnieju. Messi strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Mirosława Klozego na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Nocą może jeszcze padać i grzmieć na południowym wschodzie, w innych regionach pogodnie. Temperatura minimalna od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 18 na Rzeszowszczyźnie. Wtorek słoneczny, jedynie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Termometry wskażą do 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
11: Autopromocja.

dziecięcych lat. Zam.

0: Jest 20. Aż 3 nagrody dla słuchowiska Himalaje, które powstało w Radiu Katowice. Wyróżnienia przyznano podczas festiwalu Dwa Teatry. Przedstawiciele samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym. Mamy też najnowsze informacje od strażaków w sprawie pogodowych alertów dla południa województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice, otrzymało aż 3 nagrody podczas Święta Teatrów Radiowego i Telewizyjnego Festiwal 2 Teatry w Sopocie. Pierwsza to Nagroda Publiczności dla najlepszego słuchowiska. Druga, honorowa nagroda zespołowa dla producenta słuchowiska, a trzecią przyznano autorowi muzyki, Miłoszowi. Himalaje powstały w Radiu Katowice na podstawie spektaklu Teatru Śląskiego, inspirowanego biografią legendarnego himalaisty Jerzego Kukuczki, autorstwa Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. To poruszająca opowieść o życiu, pasji, marzeniach, ryzyku i cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za realizację swoich pragnień. Redaktor naczelna Radia Katowice, Ewelina Kosałka-Pasja, podziękowała sopockiej publiczności.
2: Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Myślę, że teraz Śląsk wygrywa już nawet z Argentyną. Myślę, że 4-0, a będzie jeszcze więcej. Wielkie podziękowania w tym momencie dla Roberta Talerczyka, reżysera tego słuchowiska, dla całej wspaniałej załogi Teatru Śląskiego, aktorów grających, dla realizatora dźwięku Jacka Kurkowskiego, dla twórcy muzyki Miłosza, dla twórców tego słuchowiska Marcin Pietraszewski, Dariusz Kortko, Artur Pałyga. I the last but not least dla Ewy Niewiadomskiej, kierowniczki produkcji, która jako pierwsza przyszła i powiedziała: słuchaj, to będzie hit. To jest hit. A jeśli Państwo zastanawiacie się, na czym polega misja mediów publicznych, to między innymi właśnie na tym. Słuchowiska górą i Radio Katowice.
0: Reżyserem słuchowiska jest Robert Talarczyk, który otrzymał nagrodę także za spektakl opowiadający o piłce nożnej, historii i marzeniach pod tytułem Ezi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, środowiska akademickiego i gospodarczego wystosowali wspólny apel do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej przepisy zawierają nowelizację ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, która rozszerza kompetencje GZM i dostosowuje je do wyzwań stojących przed regionem. Jak mówiła w Radiu Katowice posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Stachowicz, ta ustawa jest potrzebna, by metropolia w Śląskiem mogła po prostu lepiej funkcjonować.
3: Uważam, że apel jest bardzo słuszny i bardzo ważny. To ważna ustawa, którą podejmowaliśmy w piątek. To ustawa przede wszystkim, która tworzy metropolię na Pomorzu, ale także, która rozszerza zakres zapisów naszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wiemy, że te zadania Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma ograniczone, dlatego chcieliśmy, i w tej ustawie jest to wpisane, żeby mogła zajmować się też innymi sprawami.
0: W apelu podkreślono, że podpisanie ustawy będzie potwierdzeniem dostrzeżenia doświadczeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz potrzeb ponad 2 milionów jej mieszkańców. Ponad 400 pacjentów onkologicznych z wszczepionymi stymulatorami lub kardiowerterami serca bezpiecznie przeszło radioterapię w ramach wspólnego programu Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Trwające ponad dekadę badania wykazały, że naświetlenia mają znikomy wpływ na długoterminowe działanie tych urządzeń, a powikłania występowały niezwykle rzadko. Wypracowane na Śląsku procedury i wyniki długoterminowych obserwacji zostało opublikowane właśnie w międzynarodowym czasopiśmie medycznym European Heart Journal. Jak informują śląscy strażacy, pomimo obowiązywania ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim, na razie pogoda jest spokojna. Przez cały dzień strażacy w województwie śląskim interweniowali 4 razy w związku z pogodą. Oberwania chmury na razie nigdzie nie było, tylko oberwane gałęzie. I oby tak dalej. Przypominam, że alerty synoptyków będą aktualne jeszcze do 21. A w nocy, jak prognozują synoptycy, zachmurzenie będzie już małe. Po północy lokalnie w dolinach możliwe będą mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 czerwca. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 3 okręty podwodne Polska kupi od Szwecji. W Łomży autobus utknął między rogatkami, pociąg wyhamował. Teheran zgodzi się na inspekcję programu nuklearnego, twierdzi prezydent USA. 29 czerwca w Gdyni ma być podpisana umowa ze Szwecją w sprawie zakupu okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas wizyty w Hiszpanii.
5: Chcemy podpisać umowę na 3 okręty podwodne dla Polski, wypożyczenie gapfillera od przyszłego roku, utrzymanie i powiększenie zdolności, docenienie polskiej marynarki wojennej 29 czerwca na Pomorzu razem z naszymi marynarzami. Wszystko idzie w dobrym kierunku, że podpiszemy porozumienie i podpiszemy umowę już nie tylko rządową, ale pomiędzy też przedsiębiorstwami, firmami o wykonaniu zobowiązań dla Polski.
4: Zdaniem ministra obrony oferowane przez Szwedów okręty są najlepiej dostosowane do działań na Morzu Bałtyckim. Szlabany kolejowe zatrzymały się na przejeździe autobusu w Łomży. Kolej twierdzi, że to wina kierowcy MPK, a przewoźnik miejski, że PKP PLK są temu winne. Strony pokazują swoje nagrania z monitoringu.
6: Na nagraniu z PKP PLK widać autobus miejski, który wjechał za sygnalizator i opadły na niego rogatki. Mundurowi nie ukarali jeszcze kierowcy, powiedziała mi podkomisarz Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
7: W zdarzeniu brał udział autobus komunikacji miejskiej, na którego dach opuściła się rogatka kolejowa, wskutek czego doszło do awaryjnego hamowania pociągu. W związku z tym prowadzimy postępowanie sprawdzające, które ma na celu wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia oraz zakres odpowiedzialności karnej kierowcy autobusu.
6: Według prezesa MPK Łomża Andrzeja Modzelewskiego, kiedy kierowca dojeżdżał do przejazdu, sygnalizacja nie działała.
8: Z nagrań jednoznacznie wynika, że autobus, gdy wjeżdżał na przejazd kolejowy, światła nie działały. Wjechał również, gdy rogatki były podniesione.
6: Miały też stać stare znaki drogowe.
8: Czyli stał znak przejazd kolejowy bez zapór.
6: Na dowód MPK pokazuje swoje nagranie z kamery zamontowanej w autobusie. Jak powiedział mi Andrzej Modzelewski, sprawa wymaga wyjaśnienia, ale też pokazuje, że trzeba przejrzeć oznakowanie przejazdów w mieście i pomyśleć o kampanii edukacyjnej.
4: Sprawą zajmował się Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Teheran zgodzi się na inspekcję programu nuklearnego, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył wcześniej, że podczas niedzielnych rozmów w Szwajcarii Teheran nie prowadził negocjacji dotyczących programu nuklearnego i nie przyjął żadnych nowych zobowiązań. Andy Burnham, który zamierza ubiegać się o przywództwo Partii Pracy, a tym samym o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, umacnia swoją polityczną pozycję. Poparcie udzielił mu Wes Streeting, były brytyjski minister zdrowia. Był on wcześniej wymieniany wśród potencjalnych następców Keira Starmera. Keir Starmer doprowadził nas do zwycięstwa w wyborach powszechnych, czego jeszcze niedawno niewielu się spodziewało, i przejdzie do historii jako człowiek, który uratował Partię Pracy. Ale dziś widać, że potrzebne jest nowe przywództwo. Andy Burnham dzięki kampanii w Makerfield odzyskał część kraju, która jeszcze kilka tygodni temu zdecydowanie odrzucała Partię Pracy. To pokazuje, że jeśli się zmienimy, wciąż możemy wygrywać. Myślę, że Andy jest osobą, która nas do tego poprowadzi. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, został dziś zaprzysiężony jako poseł. Powrót do Izby Gmin daje mu formalną możliwość ubiegania się o przywództwo Partii Pracy. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za wyróżnienie dziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosełka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
9: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
4: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego.
10: Klimat.
4: 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim oraz pomorskim bardzo dobra. Jedynie w Przemyślu jakość jest umiarkowana. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Adam Malecki, czas na serwis sportowy.
11: Na mundialu znowu grała broniąca tytułu Argentyna, no i Lionel Messi, który w meczu z Austrią zmarnował rzut karny, a potem strzelił 2 gole. Gole, które sprawiają, że blisko 39-letni zawodnik został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Boski Leo ma 18 trafień na koncie, wyprzedził Miroslava Klozego z 16. W reprezentacji Messi strzelił 122 gole. Argentyna wygrała 2-0 z Austrią. W grupie J ma 2 zwycięstwa na koncie, Austria 1. widno. O 23:00 zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy Francją a Irakiem. To już grupa I. Nasi piłkarze, reprezentanci, mecze mundialu oglądają zapewne w telewizji i już mogą wybiegać myślami do wrześniowych spotkań w Lidze Narodów. Wiadomo, że dwa pierwsze mecze domowe biało-czerwoni rozegrają na Stadionie Narodowym, mówi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN-u.
12: To okienko wrześniowo-październikowe, takie połączone, gdzie mamy cztery mecze, dwa domowe, dwa wyjazdowe. Te domowe mecze będzie to Warszawa. W kwestii tego ostatniego meczu ze Szwecją listopadowego decyzje jeszcze nie zapadły. No, możliwe, że będzie to Wrocław, na pewno nie będzie to Warszawa.
11: 25 września Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, 2 października z Rumunią. I jeszcze piłka nożna i sprawy trenerskie związane z Ekstraklasą. Z funkcji szkoleniowca Pogoni Szczecin został zwolniony Thomas Berg. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. W 26 meczach zaliczył 11 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek. Pogoń zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na 9 miejscu. W tenisie wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Wimbledon. Wiadomo już, że nie zagra w nim Markéta Wondrouszewa. Mało tego, Czeszka może już w ogóle nie zagrać tenisa, bo też Międzynarodowa Agencja Integracji Tenisa poinformowała o zawieszeniu zawodniczki do 2030 roku. Markéta dwukrotnie unikała poddania się testowi antydopingowemu w grudniu. Konsekwencje są bardzo surowe. I jeszcze strzelectwo i Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbywają się w Niemczech. Polacy w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów zdobyli 2 złote medale. Iwan Rakicki indywidualnie oraz ten sam zawodnik drużynowo w towarzystwie Wiktora Kopiwody i Piotra Bujawicza.
4: Wtorek słoneczny, miejscami zwłaszcza na południowym wschodzie więcej chmur. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Będzie do 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18.
13: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice, zostało docenione podczas Sopockiego Festiwalu Dwa Teatry. Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania Wołodymirowi Załańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. W informacjach także pogodowe podsumowanie ostatnich godzin.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią legendarnego himalaisty Jerzego Kukuczki, które powstało w Radiu Katowice, otrzymało aż 3 nagrody podczas Święta Teatrów Radiowego i Telewizyjnego, Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Pierwsza to nagroda publiczności dla najlepszego słuchowiska. Druga, honorowa nagroda zespołowa dla producenta. Słuchajcie, przyznano autorowi muzyki Miłoszowi. Reżyser słuchowiska Robert Talarczyk podczas dzisiejszej gali zwracał uwagę, że w ubiegłym roku nagrodzono słuchowisko Nikaj, które także powstało w Radiu Katowice.
2: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Robert Talarczyk otrzymał też nagrodę za spektakl Ezi, opowiadającym o spotkaniu dwóch legend polskiej piłki nożnej, Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania Wołodymirowi Załańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Order Orła Białego ukraiński prezydent odesłał w miniony piątek, po tym jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera mu to odznaczenie. Prezydenci zaczęli też zdradzać kulisy całej sprawy. Wołodymir Załański twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny polityczny użytek. Polski prezydent zaprzecza, twierdząc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone. Więcej światła na kulisy całej sprawy rzuca z kolei prezydent doradca, minister Marcin Przydacz. W briefingu szefa Biura Polityki Międzynarodowej wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.

0: brak był jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
1: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowym padły konkrety. Najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
0: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc pałac prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
1: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
2: To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Jak informują śląscy strażacy, pomimo obowiązywania aż trzeciego stopnia ostrzeżenia przed burzami w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim, pogoda była dziś dla nas łaskawa. Od godziny 8 do 20 strażacy w województwie śląskim interweniowali w sumie 35 razy. 8 z tych interwencji było w powiecie bielskim, reszta rozproszona po całym regionie. Alerty synoptyków właśnie przestają obowiązywać. Nowoczesny budynek diagnostyki obrazowej otwarto dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Lecznica podsumowała także realizację innych projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla onkologii, kardiologii i cyberbezpieczeństwa. Dzięki inwestycjom pacjenci mają być szybciej diagnozowani, a same badania mają być dokładniejsze. W sumie wartość inwestycji wyniosła 84 miliony złotych. Do 27 stopni mają jutro pokazać termometry w regionie. Jak przewidują synoptycy, zachmurzenie będzie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i północny.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 czerwca. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do kancelarii prezydenta trafił order zwrócony przez przywódcę Ukrainy. Śledczy nie wykluczają przesłuchania prezydenta Warszawy w śledztwie w sprawie Szpitala Południowego. Słuchowisko Potop z Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry. Odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego order Orła Białego jest już w kancelarii prezydenta, poinformował Polsat News rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Order wraz z legitymacją odznaczonego trafi do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Jak mówił Rafał Leśkiewicz, teraz czas na formalną ścieżkę opublikowania postanowienia prezydenta wraz z podpisem premiera Donalda Tuska. Taki dokument będzie opublikowany w Monitorze Polskim. Orderem, który zwrócił prezydent Ukrainy, nie będzie można już nikogo odznaczyć. Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia to pokłosie nadania przez niego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski może zostać przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Śledczy nie wykluczają takiej możliwości, jednak w pierwszej kolejności przeanalizują zebrane dokumenty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta. Pewne pytania już się nasuwają, natomiast jest bardzo dużo jeszcze dokumentów, z których mogą wynikać pewne niuanse, a chcemy uniknąć kilkukrotnego wzywania świadków.
3: W sprawie afery w Szpitalu Południowym będą prowadzone dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności. Prezydent Warszawy poinformował dziś, że warszawski szpital ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym byli bez kolejki przyjmowani politycy KO i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Orlen finalizuje budowę pierwszej polskiej farmy morskiej na Bałtyku. Na Baltic Power zainstalowano 50 z 76 turbin, chwali się rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński.
5: A na miejscu trwają kluczowe testy infrastruktury oraz przygotowanie do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu, budowana przez Orlen i Nordland Power, będzie produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co odpowiada około 3% obecnego zapotrzebowania Polski na prąd.
3: Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km od wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby. Premier Węgier zapowiada akcję określaną jako oczyszczający ogień. Program zmian mających według rządu oczyścić państwo z pozostałości poprzedniej władzy. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów ma być próba odwołania prezydenta Tomasza Szujoka.
6: Mundior zarzuca obecnej głowie państwa, że została wybrana przez poprzedni układ polityczny i nie reprezentuje nowej większości parlamentarnej. Sam prezydent nie chce ustąpić z własnej woli, więc obecna większość parlamentarna zgłosi odpowiednią poprawkę do konstytucji. W pakiecie prawnym mają być również przepisy powołujące Krajowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia. Będzie ono zajmowało się wszelkimi nieprawidłowościami, do jakich dochodziło z udziałem państwowego majątku przez ostatnie 20 lat. Mogę to obiecać wszystkim Węgrom, ponieważ ta sprawa dotyczy naszej ojczyzny. Walczymy o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Drodzy rodacy, niech rozpocznie się oczyszczający ogień. Niech żyje ojczyzna, powiedział w parlamencie Peter Modior. Szef klubu Fidesz, Gergely Gulyás, odpowiedział mu, że nie walczy z mafią, tylko buduje dyktaturę. Wszystkie ustawy i przepisy, które będą wchodzić w skład pakietu, już dziś zostaną opublikowane na stronach węgierskiego rządu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Słuchowisko Potop Salci Hałas zdobyło Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To opowieść o losach trzech kobiet, które w obliczu przewlekle trwającego końca świata skupiają się na tym, co przyziemne i naprawdę ważne, mówi reżyserka słuchowiska Magdalena Małecka-Wipich.
7: Opowieść o rewitalizacji pewnego obszaru, ale także w kontekście takich w ogóle klimatycznych wielkich zmian na świecie. Więc mamy taki właściwie mikrokoniec świata. To zacząłem przypominać taki rodzaj dokumentów. A jak się myśli o filmie dokumentalnym i o przyrodniczym, bo tam jest bardzo dużo o przyrodzie, no to się myśli o Krystynie Czubównie na przykład. Czytając ten tekst, od razu usłyszałam w głowie głos Marii Maj jako głównej opowiadającej. Mamy Annę Seniok w roli drugoplanowej i Agatę Różycką, Krystynę Czubównę, więc rzeczywiście baby tak rządzą tym końcem świata.
3: Grand Prix dla najlepszego spektaklu otrzymała sztuka Ruda Wawrzeńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. W tym roku w konkursie rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Nocą może jeszcze padać i grzmieć na południowym wschodzie, w innych regionach pogodnie. Temperatura minimalna od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 18 na Rzeszowszczyźnie.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: po jarańsku na konferencji w sprawie odbył. Prokuratura wszczyna dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie w sprawie niegospodarności i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. N twierdza, że będzie ubiegał przywództwo Partii Pracy, a tym samym stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Do kancelarii prezydenta trafił orła białego zwrócony przez przywódcę Ukrainy, poinformował w Polsat News rzecznik głowy pan Leśkiewicz. Przekazał teraz czas na formalną ścieżkę opublikowania postanowienia prezydenta wraz z podpisem premiera Tuska. Taki dokument będzie opublikowany w Monitorze Polskim. Odebranie Wołodyłęskiemu najwyższego polskiego odznaczenia to pokłosie nadania przez niego jednej z jednostek wojskowych imienia Bohorupa. Pod znakiem zapytania stoi ukraińskiego przywódcy w konferencji do odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpoczęsku. Dotąd nie ma informacji, czy Polska się na niej zjawi. Mimo napiętych stosunków, Zełenski powinien pojechać do Polski. Tak uważa ukraiński opiniotwór.
1: W biurze prezydenta Ukrainy rozważana jest możliwość rezygnacji z udziału Wołodymyra w gdańskiej konferencji odbudowy. Stosunki między Ukrainą a Polską znajdują się w najgłębszym kryzysie od lat. Naprawdę zmierzamy ku przepaści. W artykule podpisanym przez cały zespół akcyjny europejskiej prawdy. Jednocześnie, jak napisano, są politycy zapobiec dalszemu pogarszaniu relacji. Należy do nich, jak napisano, tak premier Donald Tusk. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych środowisk w Polsce, które pozostają jak w stronie zdrowego rozsądku. Jamy wizyta Zełenskiego pomoże głom Ukrainy. Odmowa przyjazdu zaś pomoże politykom niechętnym Ukrainy. Łóżko Polskie Radio.
0: I odbudowy Ukrainy na spotkanie przywódców państw, cech władzy w Kijowie, a także ministrów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę tego kraju. Premier minister Marcin przedarmował, że Roski nie dostał zaproszenia na wydesku.
2: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli premier Donald Tusk i podlegli mu zorientowanie partnerów zagranicznych. To takie zdanie wspólne było wystosowane z premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w dokumencie. Widziałem takie zaproszenia, które podawali partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
0: Żadnej niezręczności w tym, że prezydent nie otrzymał zaproszenia, mówi wiceprezes Kosiniak-Kamysz, wiceszef rządu. Z powodu roboczego charakteru konferencji przedstawicielem Polski będzie premier Donald Tusk.
3: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ma charakter bardzo praktyczny, takie były założenia i tutaj reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś fopa, ani grzytu.
0: W poprzednich latach konferencje w sprawie odbudowy Ukrainy odbywa w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Jutro bez uników w rozmowie politycznej trójki były minister spraw zagranicznych Jacek. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Niemiecki Staż i podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika mimo udzielonej pomocy stwierdził zgon mężczyznę. Dzisiejszy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego. Dwa śledztwa będą prowadzone w sfery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mienia, drugie niegospodarności. Warszawskiej prokuratury Piotr Skiba mówi, że w pierwszej kolejności konieczne jest zgromadzenie dokumentacji.
4: Bierzemy pod uwagę, że przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie chorób, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych obach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego jakiego śledztwa.
0: Prokurator wykluczył, że może zostać wszczęte dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta, jeśli w toku dwóch innych postępowań śledczych na to dowody. Andy Bam potwierdza, że będzie ubiegał się w Partii Pracy, a tym samym o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jego deklaracja padła po rezygnacji Kira, który w emocjonalnym wystąpieniu ogłosił odejście ze stanowiska szefa rządu.
5: Tam przyjechał do Londynu, gdzie w parlament został właśnie zaprzysiężony jako poseł rank Makerfield. To dla niego polityczny moment przełomowy. Dopiero powrót do Izin daje mu formalną możliwość zostania liderem Partii Pracy. Były burmistrz Manchesteru od dawna był wymieniany jeden z najpoważniejszych rywali Kira Starma. W ostatnich dniach jego pozycja wyraźnie, zwłaszcza wygranej w wyborach. Wielu polityków Partii Pracy jest kandydatem, żeby zatrzymać spadek poparcia i odować zaufanie wyborców. Ben poparł już West Streeting. Były mi ogłosił, że sam nie wystarczył na lidera partii i wezwał do parcia polityka z Manchesteru. To ważny sygnał, bo Streeting również był wcześniej wymieniony od możliwych następców Starmera. Formalna procedura wyboru nowego lidera Partii Pracy ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Jeśli Andy Bowen wygra, zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Londyn, Czkowska, Polskie Radio.
0: Słuchowisko Potop Hałas zdobyło Grand Prix 20. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Sopocie. Reżyserka Magdalena Ołecka dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
6: Chciałam bardzo podziękować autorce Salci Hałas za...

0: wspaniałą książkę za zaufanie, za to, że kompletnie mnie napisać adaptację. Dziękować wspaniałym babom, które występują w tym słuchowisku. Maria Maj, Krystal Główna, Agata Różycka. A następnie jednemu chłopu, Arkadiowi Brykalskiemu oraz mężowi chcę podziękować, z którym robimy ten zespół Konkubinat. Dość absurdalne łonaltówki z perkusją. Bardzo dziękuję Radia za to, że jest.
1: Grę dla najlepszego spektaklu otrzymała Sztoruda, Brzeńca Kostrzewskiego i Sikorskiej-Miszczuk. To był Sergi.
2: Więcej informacji na portalpolskieradio24.pl.
1: Malec.
3: Lionel Messi, najskuteczniejszym w historii mistrz świata, legendarny zawodnik, ma już na 18 goli. Dziś strzelił 2, tytułu Argentyna pokonała 2-0 i zapewniła sobie awans z fazy gry. O wyczynie Messiego więcej w korespondencji Jana Pachlowskiego.
4: Argentyńscy kibice na stadionie w Dallas nie tylko wyśrubował rekord strzelonych dialu, mając ich 18 o 2 wyprzedzając Niemca polskiego pochodzenia Miłosławego. Ponadto Messi jest również rekordem pod względem występów na mistrzowskich turniejach 8, ma także rekord 8 asyst. Piłkarz ponadto zdobywał gole aż przeciwko 12 reprezentacji. Co ciekawe, Messi zapisał się również niezbyt chlubnej statystyce. Na początku skromnie wykorzystał karnego, a to była planowana jego mundialowa 11. 4 czerwca Argentyń 5 lat.
3: Trwającym od kilku minut meczu wicemistrzostwa gra z Irakiem. Po siach jest 0-0. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że reprezentacki pierwsze dwa mecze domowe gra w Warszawie następnym z Bośnią i Hercegowiną 25 września, z Rumunią drugi w piłce klubowej. Wekstrenerem Pogoni Szczecin nie jest już Tomasz Berg. Duńczyk został portowców, którzy w sezonie zajęli 9 miejsce, prowadził od września. Selekcja Nikola Grbić o swoją posadę może być spójna. Trener reprezentacji siatkarzy płatny na najbliższe mecze Ligi Narodów w Gliwicach. Wśród 18 zawodników jest Liberkup Popiwak, który wraca po wakacyjnej i zauważa, że w kadrze młodzieży.
5: Po powołaniach trenera Grbicia trzeba było iść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają. Ile dużo zmian, dużo nowych. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardzo tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka przodu to, to jest solidny wiek.
3: Polacy zagrają w Gliwicach z Belgią, Turcją, Niemcami, Argentyną. Początek grania w środę. W tabeli zajmują 7 miejsce. A w tenisie niestety nie udało się awansować drugiej rundy turnieju Bad Homburg. Nie Fręch z Polką poradziła sobie ją. Wygrała 6-4-6. W Niemczech wystąpi także Iga Świątek.
1: Wtorek słoneczny, jedynie w Bieszczadach, na Lubelszyźnie i w Tatrach. Może przelotnie padeszcz, nie wyklucza też burza. Termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 20 w centrum, do 28 na Zamościnie.
6: Autopromo. Wszystko.

0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murcki Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. Rok ubiegły zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tak zwane wolne środki wynikające z odliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność niemal 1 741 000 000 zł. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Pałac Prezydencki ujawnia, jakie były kulisy odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny użytek. Karol Nawrocki zaprzecza, mówiąc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone przez stronę ukraińską. Więcej mówił o tym prezydencki doradca, minister Marcin Przydacz.
7: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
8: Brak było jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
7: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem padły konkrety, najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
8: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
7: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Umowa na zakup okrętów podwodnych od Szwecji zostanie podpisana 29 czerwca w Gdyni, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W zeszłym roku na partnera w programie Orka została wybrana Szwecja. Zawarto wtedy umowę międzyrządową.
9: Podpiszemy umowę już nie tylko rządową, ale już pomiędzy też przedsiębiorstwami, firmami o wykonaniu zobowiązań dla Polski dostarczenia 3 okrętów podwodnych.
6: Koncern SAP ma zbudować dla Wojska Polskiego 3 nowe okręty podwodne typu A26. Na okres przejściowy polska marynarka wojenna otrzyma od Szwecji 1 używany okręt. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Na stanowisku pozostanie do czasu wyłonienia następcy. Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje na temat przyszłości szefa brytyjskiego gabinetu. Wobec Starmera narastała presja ze strony części posłów i ministrów Partii Pracy, którzy domagali się zmiany przywódcy. Wobec spadku notowań ugrupowania i przegrywanych w wyborach lokalnych. Kandydatem do przejęcia przywództwa w Partii Pracy i zarazem funkcji premiera jest Andy Burnham, który w ubiegłym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin i wrócił do parlamentu po latach spędzonych w samorządzie.
10: To są aktualności jedynki.
6: Iran zgodził się wpuścić inspektorów ONZ-u, by skontrolowali irański program nuklearny, ogłosił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który uczestniczył w rozmowach pokojowych z Iranem w Szwajcarii. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Donald Trump, pisząc w mediach społecznościowych, że Iran zgodzi się na przeprowadzenie poważnych inspekcji, by zapewnić, jak to określił, uczciwość nuklearną na długie lata.
11: Tymczasem Irańczycy podkreślają, że kwestie nuklearne w czasie rozmów w Szwajcarii jeszcze nie były dyskutowane i że, cytat, nie podjęli żadnych nowych zobowiązań wobec którejkolwiek ze stron. Rzecznik irańskiego MSZ równocześnie poinformował, że współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej będzie kontynuowana w ramach istniejących ram. Jak podkreślił Ismail Bohej w rozmowie z irańską agencją IRNA, w ciągu ostatniego roku Iran zaprosił inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do odwiedzenia czynnych obiektów nuklearnych w Iranie. W ramach tych wizyt kilkakrotnie mieli skontrolować elektrownię jądrową w Bushehr. Monitorowali też proces załadunku paliwa do elektrowni przez Rosję. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
6: 5-osobowa delegacja afgańskich talibów złoży dziś wizytę w Brukseli. Jednym z tematów rozmów mają być kwestie ewentualnych deportacji obywateli Afganistanu skazanych za przestępstwa i uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów unijnych. Rząd talibów jest nieuznawany przez Unię Europejską. Przedstawiciele Brukseli podkreślają, że spotkanie ma charakter roboczy i jego uczestnikami nie będą przedstawiciele polityczni. Jak argumentują, chodzi o to, by uniknąć podejrzeń o formalne uznanie rządu talibów. Rozmowy mają odbywać się poza siedzibami unijnych instytucji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
6: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Będzie się wahać.
10: Jedynka. Polskie Radio.
6: Dziś jest 23 czerwca, wtorek, to 174 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.15, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 23 czerwca 1916.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi,

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie.

siebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć.

tobą lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem.